0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzieże on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Tam na górze są ruiny zamku, prawda? Stojąż one jeszcze? Tam właśnie do zamku stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia jestże w zamku i zawsze głęboka, bardzo głęboka. Tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić? Nikt by nas tam nie odszukał i na wieki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie, szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę... Kiedy tak pamiętał wszystko. Ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata i do tego jeszcze bliska krewna dwu generałów. Łkanie przerwało jej mowę. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku, wszystko przeszło, majątek, tytuły, młodość, szczęście. Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma, coś dławiło go, szarpało za piersi. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Pozwól, ażebym ja mu postawiła, ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a ja zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to? Zrobię. To dobrze. Dziękuję ci. Wokulski pocałował ją w rękę. Ona go parę razy w głowę. Już pan wychodzisz? Więc do widzenia, drogi panie. Po świętach u mnie pierwsza sesja i w imię Boże zaczynajmy. Pochwycił go pan Łęcki. Nie ma jej, myślał Wokulski, żegnając się z panem Tomaszem. Jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po sali i wyszedł z desperacją w sercu. Po pewnym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciotki do domu, prawie z przedpokoju zawołała do panny Florentyny. Wiesz, był na przyjęciu. Kto? No ten Wokulski. Wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana, książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to, bohater sezonu. Ale uważaj, kim on jest. Kupiec, kupiec. Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. Boję się tego człowieka, szepnęła panna Izabela.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W będzie. W jak wirtuozi fortepianu się pojawią. Będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe i Wenecja też będzie. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie, dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W. Będzie W jak wirtuozi fortepianu się pojawią, będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe i Wenecja też będzie. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire. Właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: No ależ pobudka mocno, że cekła i Malcolm Arnold na Dzień Dobry w RMF Classic. Dzień dobry, mówimy wam wspólnie z Agnieszką Pietrzak.
1: Potwierdzam, dzień dobry, kłaniam się nisko i będę prezentować ten piątek, piękny piątek, fakty RMF Classic. Zapraszam. O poranku w całej Polsce protest maszynistów potrwa do południa. Decyzja o tej akcji została podjęta po środowej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od północy pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniają do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tych przejazdach. Rekordowe opóźnienia notują o poranku m.in. Podhalanin Intercity z Zakopanego do Świnoujścia, około 3 godzin. Baltic Express, no ekspresem tylko z nazwy, 145 minut opóźnienia na trasie z Gdyni do Pragi. W Dallas kończy się konwencja Partii Republikańskiej przed wyborami do kongresu. Wystąpił m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przerwał, gdy zobaczył protestującego wymachującego meksykańską flagą. Cóż, przyjacielu, skoro tak bardzo kochasz Meksyk, to rusz tam tyłek, ja kupię ci bilet na samolot, mówił J.D. Vance. Siła spokoju i koncentracji. Nasi siatkarze wygrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy.
2: Raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
1: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która pokonała wczoraj Portugalię 3-0. Jutro nasi zmierzą się z Izraelem. Piątek jest dniem przerwy, ale nie dla nas. W śniadaniu mistrzów w RMF Classic Łukasz Wojtusik po faktach z prognozą pogody, a my słyszymy się ponownie o 7. Zapraszam.
0: Chłodny dzień nam się zapowiada na południu Polski, dużo lepiej ma być w centrum i na północy, pani Agnieszko. No to, co przed nami, to...
1: I tak będzie pięknie.
0: No, będzie pięknie, bo ze śniadaniem mistrzów. Oczywiście to, co przed nami, to się dopiero wyrówna za kilka godzin, bo będziemy mieli w miarę podobną temperaturę, ale 9 stopni w Szczecinie, teraz 10 w Warszawie, 11 w Trójmieście, na północy zaczyna się pogodnie dzień, a na południu chmury, 6:32 tymczasem.

I to jest czas na śniadanie mistrzów. 254 dzień roku, 11 dzień września, piątek, czyli za kilkanaście godzin, jeśli dobrze policzyć, weekend się wrześniowy szykuje. Razem do niego zmierzamy. Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak i cała masa gości i ludzi, którzy sprawiają, że śniadanie mistrzów jest możliwe. No a u nas do 9.30 dzisiaj mnóstwo propozycji radiowych, kulturalnych. Obiecuję wam W jak wycieczki, W jak Wenecję i W jak ważne filmy, stare i nowe, a muzyka cały czas. Najpiękniejsza filmowa. To dla tych, którzy jeszcze w łóżeczku. Lady Gaga, Bradley Cooper, Narodziny Gwiazdy. Dzień dobry.

0: 3 przed 7. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
1: O czym będziemy dziś mówić? O tym mówimy właśnie przed 7, 6.38. Po pierwsze, dzisiaj mija dokładnie ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center. Zamachów, które zmieniły świat i myślenie milionów ludzi, milionów z nas. No, poczuciu bezpieczeństwa. Do tej rocznicy ważnej wrócimy na pewno o 7.10. Będzie o niej w kontekście historycznym opowiadał Maciej Korkuć. Zajrzymy także do przeglądu prasy, bo tam także ten temat rezonuje. Po drugie, piątek to dzień premier w kinach. Od dzisiaj w polskich kinach między innymi wśród nowości Niebo nad Normandią, film opowiadający o kluczowych godzinach poprzedzających lądowanie aliantów w Normandii. W obsadzie tego filmu m.in. Andrew Scott i Brendan Fraser. Do kin trafia także dzisiaj Totalna Magia 2. To jest kontynuacja kultowej produkcji sprzed niemal 3 dekad, a na ekranie ponownie Sandra Bullock w duecie z Nicole Kidman. I po trzecie, powiem to ciszej, żeby nie wszyscy słyszeli, żeby to była taka wiadomość tylko dla was. Popadało ostatnio na przykład na południu i na wschodzie kraju. A to może oznaczać, że warto dzisiaj albo w weekend iść do lasu, bo wrzesień to przecież najlepszy, ulubiony miesiąc grzybiarzy.
0: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Prosto z Wenecji, nie ma takiego filmu.
3: Największe zachwyty i największe zaskoczenia.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa, a kto go zdobyć powinien.
3: Na żywo, prosto z 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jacek Cygan.
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

0: głos wyjątkowy. Kate Bush. Na 10 minut przed 7 w śniadaniu mistrzów.
1: Droga do...
0: A my już jesteśmy w drodze do weekendu, to po pierwsze, w drodze do pracy, do szkoły, do biura i historii nietuzinkowych, ciekawych, zabawnych szukam i zbieram je od was, piszecie do mnie za wszystkie maile, bardzo dziękuję. Łukasz do mnie z drogi pisze: takie dni sprawiają, że do pracy jedzie się zdecydowanie chętniej. Łukasz wybrał rower i po pokonaniu miejskiego ruchu ruszył w trasę wśród puli lasów. Towarzyszyło mu, jak pisze, słońce, ciepłe powietrze, bo to mail z środy, no i jeszcze Beskid Wyspowy, no. W słuchawkach Carmen Bizeta, kolejne kilometry, mijają spokojnie, przyjemnie. Jest niestety minus porannej wyprawy, a był to brak miejsca z pięknym widokiem i jednocześnie z taką możliwością, żeby się kawy napić. Łukaszu, to taki bidon RMF Classic, przydać się na rowerową wycieczkę, od nas go wyślę, no i wtedy tam też kawy można wlać i będzie nie dość, że pięknie, to jeszcze przyjemnie i z kawą. I wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone. Łukaszu, wielkie dzięki za mail. Na wasze historie porankowe z drogi do... czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl

0: muzyka z dedykacją dla tych, którzy wstali jakoś tak głową jeszcze we wczoraju. Yesterday, Marek Iwacek, Paul McCartney, John Lennon. 3 minut brakuje do 7. U nas też niezły skład. Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak.
1: Same najnaj.
0: I fakty.
1: Z głową we wczoraju, a co w dzisiaju. Protest maszynistów, który, przypomnę, potrwa do południa. Na pewno o tym usłyszycie w faktach o 7. No ale wśród bohaterów także...
2: The greatest president in the history of the United States.
1: Także nie będę sama, będę w towarzystwie najwspanialszego w historii prezydenta.
3: Już miałem zapytać, USA. Kto to taki, o kogo chodzi, bo nie wiem, bo nie rozpoznaję tego głosu.
1: Tak jak mówiłam, same najnaje o poranku.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
0: Jest 7, 11 września, piątek, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was fakty. Agnieszka Pietrzak.
1: O poranku około 150 opóźnionych pociągów. Od 7 godzin w Polsce trwa protest maszynistów, którzy chcą zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na torach. Protest zakończy się w samo południe. Do tego czasu pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe przejeżdżają z prędkością do 20 km na godzinę. To jest kolejna, bardziej odczuwalna forma akcji prowadzonych od miesięcy przez maszynistów.
14: My robimy wszystko i w parlamencie, na sejmowych komisjach infrastruktury, który w Ministerstwie Infrastruktury, ażeby ten problem został dostrzeżony. Związek od ponad półtora roku prowadzi kampanię społeczną hashtag Chcę Żyć, gdzie pokazujemy przez świadectwa dramat maszynistów, którzy przeżywają okoliczności śmierci na polskich torach, na przejazdach kolejowych, potrąceń ze skutkiem śmiertelnym. To jest nasz chleb codzienny, z którym my jako maszyniści mamy do czynienia.
1: Podkreślał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Decyzja o dzisiejszej akcji została podjęta po środowej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem pasażerskim, przypomnę, zginęła jedna osoba, a 3 zostały ciężko ranne. Kierowcy, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy, czeka kara bezwzględnego więzienia. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. Zmian można się spodziewać w najbliższych tygodniach, informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.
15: Jak słyszę w rządzie, zmiany w kodeksie karnym wymagają czasu i choć premier Donald Tusk apelował po wypadku ekspresowe działania.
16: Musimy natychmiast
4: rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów.
15: To na razie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział jedynie, że kierowca, który wjedzie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Rozwiązanie dobre, ale niewystarczające, mówią kolejarze, bo opowiadają, że takich sytuacji jak w środę zdarza się mnóstwo. Minister jest tego świadomy, dlatego zapowiada zmiany w kodeksie karnym.
13: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
15: Żadnych warunkowych kar, jedynie nieuchronność więzienia. Taki jest plan. Nad tym rozwiązaniem pracują teraz wspólnie dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości.
16: Fakty wyłowione za oceanem.
1: W Dallas, gdzie kończy się konwencja Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu, symboliczny akt ślubowania prezydentowi Stanów Zjednoczonych złożyli uczestnicy tej konwencji. Donald Trump poprosił wszystkich najpierw o podniesienie prawej ręki.
2: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
1: I wszyscy ślubowali najwspanialszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych. Tak zaczynała się ceremonia, a kończyła słowami: jeżeli nie zagłosujecie w wyborach do Kongresu, pójdziecie do piekła. Polscy siatkarze spodziewaną wygraną rozpoczęli drogę po obronę tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu fazy grupowej rozgrywanym w Sofii pokonali 3-0 reprezentację Portugalii.
17: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów. Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
1: Podkreślał Bartłomiej Bołądź, atakujący naszej kadry, który wczoraj zdobył 10 punktów. Jutro w kolejnym meczu nasi siatkarze zagrają z Izraelem. Co dziś w pogodzie, w kraju? O tym po faktach opowiadał Łukasz Wojtusik. Następne nasze informacje w skrócie o 7.30. Już teraz zapraszam.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Słońce u nas ślubowało pani Agnieszko, że...
0: Tak. że jakoś się pojawi. No wstało oficjalnie godzinę temu, zajdzie po 19, ale dzisiaj głównie chmury na niebie oglądać będziemy, szczególnie na południu kraju. Ten piątek na Śląsku i w Małopolsce może być także dniem z deszczem. Tu ma być chłodno, nie więcej niż 14 stopni, teraz 10-11 stopni. Maksymalnie dzisiaj tych stopni 20, najcieplej będzie nad morzem i na zachodzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu serdecznie. Proszę się dosiadać, miejsca zajmować. Od 6:30 do 9:30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Zaczęliśmy frywolnie, ale to nie głupota, bo dziś imieniny Jacka, Dagmary i Prota. A wśród urodzinowych osób jest dzisiaj m.in. twórca Człowieka z blizną, Nietykalnych, Życia Carlita, reżyser Brian De Palma dzisiaj świętuje. Najlepszego panu Brianowi od ekipy RMF Classic życzymy. A w poranku dzisiaj będą... dużo będzie literki W, tak sprawdzam. Będą W jak wirtuozi w fortepianu, będzie W jak warszawskie święto rowerowe i będzie W jak Wenecja. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: No ja mam dla państwa bardzo przyjemny smaczek muzyczny, bo w filmie Życie Carlita w reżyserii Briana De Palmy pojawia się utwór Carlosa Santany, nietuzinkowy. Oye, como va, señores y señores? Buenos días. 6:07.

0: 7.11 w Śniadaniu Mistrzów wracamy dziś pamięcią do ważnej daty, dziś rocznica zamachów z 11 września.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Nie wiadomo, kiedy minęło równe ćwierć wieku od zamachów na wieżę Centrum Światowego Handlu, które miały miejsce 11 września 2001 roku. Dziś już mało kto pamięta na co dzień o tym, co wówczas w ogóle nie schodziło z ust ludzi na całym świecie. 11 września 2001 roku to był wtorek. Tego dnia w ramach od lat przygotowywanych, skoordynowanych działań islamscy samobójcy z Al-Kaidy porywają kolejno wypełnione ludźmi samoloty pasażerskie. Pierwszy z porwanych samolotów skierowany jest na Nowy Jork. Tuż przed godziną 9 rano uderza w północną wieżę WTC. Ludzie w Nowym Jorku oglądają to na żywo, a inni na ekranach telewizorów. Nie wierzą własnym oczom, że dzieje się coś takiego, kiedy drugi porwany samolot uderza się 17 minut później w wieżę południową. Kiedy świat obserwuje akcję ratunkową, tuż po wpół do 10 kolejny porwany samolot uderza w zachodnie skrzydło Pentagonu. Później jeszcze jeden samolot zostaje uprowadzony, ale ten nie dociera do celu w Waszyngtonie. Pasażerowie uniemożliwiają terrorystom realizację ich planów i wszyscy giną w niezabudowanych obszarach Pensylwanii. Te wydarzenia zmieniły na świecie wiele. Rozpoczęły się nowe wojny i nowe dyskusje wokół walki z terrorem islamskim. Jednak największe rany pozostały wśród rodzin ofiar, zwykłych cywilów i funkcjonariuszy służb ratowniczych. Zginęło ich w sumie niemal 3000. Natomiast rannych było, zależy jak liczyć, od 20 do 30 tysięcy osób. Do organizacji zamachów przyznał się Osama Bin Laden. Po 10 latach dopadli go amerykańscy żołnierze w ramach tajnej operacji przeprowadzonej w turystycznym kurorcie w Pakistanie. Jego śmierć w 2011 roku była symboliczną odpłatą, ale zarazem marną pociechą dla tych, którzy 25 lat temu stracili swoich najbliższych.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Od pana Rossiniego fragmencik z Wilhelma Tella, uwertura, 7.20 tymczasem, a ja mam ważne drogowe zapowiedzi dla kierowców w Małopolsce.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który przygotuje projekt poszerzenia 24 km odcinka A4 między Dulową a Balicami. Informacje na ten temat zbiera Przemek Błaszczyk.
2: Firma Autostrada 2 ma także uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę, przyznaje Kacper Michna z GTDKiA.
3: Dziś jest to fragment objęty koncesją, natomiast od 16 marca przyszłego roku ta koncesja nie będzie już obowiązywała. Przejazd tą trasą będzie bezpłatny, co oczywiście wpłynie też na zwiększenie ruchu. Dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej drogi właśnie o trzeci pas.
2: Ale nie chodzi tylko o to, bo wykonawca ma przygotować również założenia do rozbudowy węzła Rudno, ma również przeanalizować, czy trzeba rozbudować miejsca obsługi podróżnych. Zaplanuje również rozbiórkę bramek w Balicach.
0: Tyle Przemek Błaszczyk. Prace zaplanowane na tym odcinku A4 GTDKiA planuje rozpocząć w 2030 roku. Prace projektowe pochłoną ponad 17 milionów złotych.

0: Wspaniałe dźwięki z Imperium kontratakuje, muzyka John Williams, 7:26, za chwilę u nas pakiet faktów od Agnieszki Pietrzaka. W tych faktach protest maszynistów, który dzisiaj komunikacyjnie może sporo namieszać w kraju, i zielone światło dla reformy ochrony zdrowia.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie.
5: Spółka z o.
1: Po reklamie.

0: 7.31, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa i nonsy różne i Agnieszka Pietrzek.
1: Już ponad 200 pociągów jest opóźnionych. Do południa w kraju trwa protest maszynistów. Składy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To w reakcji na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych.
2: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
1: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z protestem PKP Intercity organizuje na części tras zastępcze autobusy. Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia, a mowa o przepisach, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Zaakceptowana wersja ustawy zakłada, że górny limit zacznie obowiązywać dla nowych umów z lekarzami po 30 dniach od wejścia w życie ustawy. W przypadku kontraktów już zawartych, na zawarcie nowych porozumień szpitale będą miały 12 miesięcy. W przyszłym tygodniu ustawą może zająć się rząd, a później przepisy trafią do Sejmu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma dziś opublikować ostateczne wyniki tegorocznych matur, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej, a także poprawkowej w sierpniu. Dziś też abiturienci, którzy zdali egzaminy poprawkowe, odbiorą swoje świadectwo maturalne. Dziś w drugi piątek września, następne fakty RMF Classic o 8, a teraz prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: Mieszkańcy Śląska i Małopolski mają poranek chłodny, z chmurami, miejscami z deszczem. W pozostałej części kraju trochę słońca, trochę chmur, ale wszędzie chłodno. 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w Krakowie i Katowicach. W Trójmieście podobnie. Po południu 12 stopni w Zakopanem, 14 tylko w Katowicach i 20 stopni w Szczecinie. Bardzo przyjemna muzyka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do serialu Off Campus. Teraz bardzo lubię The Cardigans i ten utwór Love Fool.

0: Cardigans, Love for Lamb.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
2: Ćwierć wieku temu uprowadzone przez terrorystów samoloty wbiły się w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Tej rocznicy przygląda się dzisiaj na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Po 11 września Ameryce udało się uniknąć kolejnego tak wielkiego zamachu, ale cena za bezpieczeństwo okazuje się ogromna. Wojny prowadzone w następnych latach pochłonęły tysiące ofiar, a dziś wielu Amerykanów bardziej obawia się zagrożeń wewnętrznych niż zagranicznych terrorystów. Więcej na tym w Wyborczej. Tylko co szósta innowacja opracowana na polskich uczelniach trafia na rynek. Puls Biznesu podaje, że komercjalizowanych jest zaledwie 17% opatentowanych już rozwiązań. Naukowcy narzekają na trudności ze znalezieniem partnerów biznesowych, a z kolei firmy często wolą kupować technologie, które są gotowe, także te z zagranicy. Eksperci wskazują, że brakuje u nas skutecznych mechanizmów, które łączą naukę, biznes i sektor publiczny. I na koniec temat na weekend. Ksiądz za konsolą DJ-ską. Tygodnik powszechny opisuje fenomen 52-letniego portugalskiego duchownego, co się zowie Guilherme Peixoto, który zdobył popularność dzięki swoim muzycznym setom i występom. W sieci budzi skrajne emocje. Jedni zarzucają mu spłucanie religijnego przekazu, a inni przekonują, że dzięki muzyce trafia do młodego pokolenia, przy okazji z tematami związanymi z wiarą. O niezwykłej działalności księdza DJ-a, nietuzinkowej, przeczytacie więcej w lekturze na weekend, a ta w nowym tygodniku powszechnym.

0: reklama.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.

0: The Lion Sleeps Tonight. Mam nadzieję, że lwy już nie śpią i lwice również. Z Króla Lwa dźwięki to na rozbudzenie, wieści ekonomiczne nam się przed ósmą należą. W poranku RMF Classic.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: W RMF Classic o poranku czas na rozmowę o ekonomii, na co zapraszamy wspólnie z Mateuszem Bożkiem. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, a zaczniemy od stóp procentowych. Jeśli ktoś liczył na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, to niestety będzie rozczarowany. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, przy obecnym poziomie inflacji jest to nierealne. Co więcej, zdaniem części ekonomistów jest ryzyko, że stopy procentowe jeszcze w tym albo na początku przyszłego roku pójdą w górę. A to nie jest na pewno dobra prognoza dla kredytobiorców.
3: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
2: Mówił w radiu RMF24 Ignacy Monawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, usługach, więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione.
2: Ale podkreślmy to jeszcze raz, to na razie tylko prognozy.
0: Ale to na razie powiedzmy sobie szczerze, nie brzmi dobrze. To dla odmiany powiedzmy o czymś przyjemnym.
2: Mam coś przyjemnego. Możemy na przykład porozmawiać o złocie, a tego Polska, jak się okazuje, ma całkiem sporo. Pod koniec sierpnia zasoby tego cennego kruszcu wzrosły do 648 ton, wartych prawie 345 miliardów złotych. A złota będzie jeszcze więcej, bo bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton. Sprawdźmy jeszcze na koniec rynki finansowe, skoro mówimy o złocie, o złotówkach. Euro kosztuje około 4 zł i 32 groszy, dolar to 3,71, frank szwajcarski 4,58, funt brytyjski 5 zł i 3 grosze.
0: Sprawy ważne dla naszych portfeli o poranku przybliżał nam Mateusz Bożek. Wielkie dzięki, a podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic o 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: No, za parę miesięcy będziemy śpiewać. Ulepimy dziś bałwana, taką mam nadzieję przynajmniej. Będzie dźwięcznie, także w faktach za chwilę, na najbliższe fakty o 8:00 właśnie. Agnieszka Pietrzak wie co w faktach.
1: Tak jest, będzie dźwięcznie, będą liczby. Średnio co trzeci pociąg jest opóźniony o poranku w związku z protestem maszynistów. A muzycznie cztery akordy: e-moll, a-moll, g-dur, d-dur. Dziś będzie można zagrać z dżemem. Powiem o tym w faktach. RMF Classic o 8:00. Zapraszam.
2: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15:00 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Jest 8:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Rośnie liczba utrudnień na kolei w związku z protestem maszynistów. Niespełna godzinę temu około 30% składów było opóźnionych, tak wynika z danych portalu Pasażera. Opóźniony jest to trzeci pociąg PKP Intercity. Protest, przypomnę, potrwa jeszcze przez 4 godziny. Na mniej więcej 3 miliony złotych PKP PLK oszacowały straty w związku ze środową katastrofą w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, po której maszyniści zdecydowali właśnie o dzisiejszej akcji. W wypadku zginęła jedna osoba, a 3 zostały ciężko ranne. Poruszeni tym, co się stało, mieszkańcy pobliskich miejscowości zapalają znicze w miejscu tragedii.
13: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
14: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych ognia.
13: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
1: Jest szansa, że po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
15: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał, że poprzedniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało. Opisywali mieszkańcy Żarek niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu wczoraj po południu doszło do wstrząsu odczuwalnego w okolicach.
12: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
16: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
17: Często się to zdarza tutaj u was?
18: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
1: Z mieszkańcami w Żarkach rozmawiał reporter RMF Maciej Sołtys.
2: Odsłaniamy fakty.
1: W Katowicach dziś będzie można zagrać zespołem Dżem, jeden z kultowych jego utworów, Naiwne pytania. Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło, informuje Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów.
19: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200, ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowa okazja, żeby z Dżemem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
1: Gitarzyści, jak słyszymy, już ćwiczą. Porozmawiamy z nimi jeszcze w piątkowych faktach RMF Classic. Zbiórka w Katowicach na rynku o 15.30. A już teraz u nas prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Aurę w tym tygodniu mamy mocno zmienną, było gorąco, ciepło, a teraz ochłodzenie w ciągu dnia w Małopolsce i na Śląsku nie więcej niż 14 stopni, teraz 10 w Krakowie, 12 w Katowicach, tutaj sporo deszczowych chmur w Krakowie, zresztą też pokropić może jeszcze, 11 stopni, trochę przejaśnień na Mazowszu, na północy więcej słońca od 10 do 13 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tak sobie myślę, pani Agnieszko, 4 po 8, że to jest taki dobry moment, żeby już rozpocząć myślenie o tym, co w weekend. Tak, a potem co w przyszłym tygodniu. A szykuje nam się w Warszawie tydzień z Fryderykiem Chopinem w roli głównej. O bezpłatnych recitalach fortepianowych za kilka minut opowiem, co jeszcze. Zajrzymy też do Gdańska, tam trwają już targi książki, a i będę miał dla was zaproszenie ekskluzywne na święto muzyki filmowej w Sopocie, tam Brasswood Soundtracks w ten weekend. No i do Krakowa zajrzymy. To jest miasto, które przypomina turystom w wielu językach, jak korzystać z jego atrakcji z szacunkiem. I tak płyniemy przez piątkowy poranek. Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak i goście. A w Wenecji będziemy płynąć. Opowie nam ekipa nasza wenecka o rutynie weneckiego festiwalu filmowego.

0: z jednego z moich ulubionych seriali 1670, Jerzy Rogiewicz, 11 minut po 8. To co to? Hop, hop, hop, hop. Miłośnicy muzyki Fryderyka Chopina. Skaczymy na bardzo ważne kulturalne wydarzenie. Miłośnicy tej muzyki powinni zapisać datę w kalendarzu, tak naprawdę daty, ponieważ od 14 września na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się i trwać będzie przez tydzień 10. jubileuszowa edycja festiwalu Chopin na Uniwersytecie. Do 20 września możecie tam chodzić na bezpłatne recitale fortepianowe, a przed publicznością prawdziwe gwiazdy wystąpią, między innymi Marek Drewnowski, Piotr Latoszyński, Mateusz Zubik i Marc Laforet. Szczególnie gorąco polecam występ Jakuba Kuszlika, mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską pomysłodawca wydarzenia Sławomir Sokołowski.
1: To jest laureat 4. nagrody konkursu Chopinowskiego, najlepiej notowany Polak 2 konkursy temu, a taką naszą największą gwiazdą tego roku będzie oczywiście Marc Laforet, który najlepiej gra Chopina na całym świecie. I na koniec będziemy mogli posłuchać Mateusza Dubielak, zwycięzcę konkursu Chopinowskiego krajowego w zeszłym roku.
2: Czy to jest tak, że każdy z tych pianistów pokazuje nam trochę innego Chopina?
1: Tak, to jest właśnie to, co uwielbiam, że każda interpretacja jest inna i dlatego warto słuchać.
0: Będzie więź z Chopinem, będzie więź z muzyką, a sam festiwal przypominał szczególne więzi, która łączyła Chopina z Uniwersytetem Warszawskim. Kompozytor mieszkał tam przez jakiś czas na jego terenie, a później studiował pod kierunkiem profesora Józefa Elsnera. Festiwal Chopin na Uniwersytecie od 14 do 20 września w Warszawie.
3: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, muzyka Frank Churchill, czyli filmowa klasyka u nas, a klasycznie w piątek kilka poleceń kulturalnych nam się należy.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Od Gdańska zaczynamy. Miasto to gości Targi Książki jako miasto literatury UNESCO. Tegorocznym partnerem wydarzenia jest Lwów, a w programie spotkania z autorami, prezentacje filmowe, wydarzenia dla dzieci, a także odnalezione po 65 latach opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Starość. O nim będzie sporo mowy w czasie spotkań w Gdańsku. Jednym z ważniejszych punktów będzie również premiera opery Weiser w Operze Bałtyckiej. No takie wszystkie złączone działania targowe i nie tylko targowe, jak słyszycie, do niedzieli. W Trójmieście także trwa Święto Muzyki Filmowej. W Sopocie rozpoczyna się festiwal Brasswood Soundtracks. Tam muzyka filmowa spotyka się z koncertowym rozmachem. Jutro w Operze Leśnej znakomite wydarzenie. Sam bym chciał być, w czasie którego na żywo posłuchamy muzyki choćby z kultowego serialu The Stranger Things. Pojawi się także wiązanka tematów z filmów Davida Lyncha. No i nie zabraknie polskich mocnych akcentów. Będą dźwięki z Wiedźmina, z serialu 1670. Fragment zresztą pojawił się przed chwilą w Śniadaniu Mistrzów. Będą także dźwięki z Chłopów. I mam dla was zaproszenie na ten koncert w ramach Brasswood Soundtracks. To już jutro wieczorem w Operze Leśnej. Zaproszenia ostatnie czekają pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. No tylko trzeba tam napisać w mailu, dlaczego to właśnie wy powinniście się znaleźć na tym wydarzeniu. I na koniec Kraków. Na ulicach miasta pojawiły się bardzo ważne naklejki kampanii Respect Kraków. To taki kulturalno-społeczny temat. Można je zobaczyć na przykład na taksówkach lokalnych korporacji. Dwujęzyczne komunikaty przypominają turystom i mieszkańcom o szacunku dla wspólnej przestrzeni. Chodzi o dbanie o czystość, o zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, no i o zachowanie ciszy nocnej po 22. Zatem dziś.

0: Hans Zimmer i dźwięki z Pearl Harbor. 8:26. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich Agnieszka Pietrzak będzie miała dla nas wieści ważne z ulic, dróg i z torów.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy,

0: 8.30, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa i Agnieszka Pietrzak.
1: Zderzenie 5 samochodów na trasie S12 z Warszawy do Lublina. Droga do stolicy, ostrzegamy, jest zablokowana. Jak informuje puławska policja, za węzłem Kurów Zachód przed zjazdem na Radom zderzyły się 4 samochody osobowe i bus. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Według wstępnych informacji Straży Pożarnej ranna została jedna osoba. Jest duża szansa, że po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest nieprzejezdna po środowej katastrofie, kiedy ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
2: Jeżeli chodzi o tor pierwszy, planujemy zrobić to, czy udrożnić do godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczornych. Natomiast tor numer dwa najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rano.
1: Zapowiadał Włodzimierz Kiełczyński ze spółki PKP PLK. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, mówił w Karpaczu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
3: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
1: Resort obrony w Kijowie przedwczoraj poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy wart 50 milionów euro. Będzie zawierał środki obrony powietrznej.
0: Fakty wracają o 9:00, to ja w pogodzie jeszcze bardzo ważny fakt podam. Sprawdziłem, co to takiego ten resurs jest. To jest ustalony okres lub zakres pracy urządzenia, w którym zagwarantowane jest jego bezpieczne i sprawne funkcjonowanie. U nas funkcjonuje teraz cały czas lato w kalendarzu, ale chłodno jest. Dziś tylko 20 stopni, maksymalnie taka temperatura na zachodzie i na północy kraju, między innymi w rejonie Szczecina, a teraz od 10 do 14 stopni mamy. I mamy piątkowo na podorędziu najpiękniejszą muzykę filmową i dźwięki tak piękne jak te od Zbigniewa Wodeckiego i grupy Mitch & Mitch. Rzućmy więc to, co złe. Piątkowo. Można się kołysać, a potem zapraszam Państwa na wycieczkę do Wenecji, na festiwal filmowy. Tam są Natalia Ryba i Jacek Cygan.

0: rzuć to wszystko, co złe w piątek i do Wenecji na festiwal udaj się. Taką mamy przypowieść teraz i opowieść w RMF Classic.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: Festiwalem prawie jesień się zaczyna w Wenecji. No to tak naprawdę święto wszystkich tych, którzy kino kochają, a my należymy do tego grona. Przed nami kolejny odcinek tak naprawdę weneckiego serialu już w Śniadaniu Mistrzów. W nim, jak zapowiedzieli mi przed chwilą jeszcze, poza anteną Natalia Ryba i Jacek Cygan, rządzić będzie festiwalowa rutyna, taka nietuzinkowa. Jacku, Natalio, dzień dobry.
3: Kłaniamy się nisko, Łukaszu, po raz ostatni. Bardzo nam jest smutno i dziękujemy Ci za cały ten tydzień, że mogliśmy gościć u Ciebie w Śniadaniu Mistrzów.
0: Dzięki.
3: I dzisiaj sobie pomyśleliśmy, że opowiemy Ci trochę o naszej festiwalowej rutynie.
0: Proszę.
3: Bo tak, ważne jest to, że na każdym festiwalu taka się tworzy. Siłą rzeczy, bo trochę jesteśmy w nowej rzeczywistości wyrwani z naszej codzienności. Więc pobudkę mamy zazwyczaj około godziny 8. Budzi nas kogut, ponieważ miejsce, w którym mieszkamy, ma ogród i gospodarstwo, więc ten kogut to jest nasz naturalny budzik.
4: Potem oczywiście o 8.36 słyszymy się zawsze u Ciebie, to jest nasz stały element dnia. I potem przychodzi czas na typowe włoskie śniadanie. A jak wiemy, Włosi mają zupełnie inną kulturę jedzenia niż my. Mieszkamy tuż obok pięknego, gigantycznego ogrodu, gdzie widzimy piękne pomidory, piękne warzywa, owoce, ale Włosi nie mają tej tendencji, żeby warzywa na śniadanie sobie kłaść na talerzu, więc z reguły jest to jedno jajko i jakiś chlebek, jakieś rogaliki.
3: Następnie ubieramy się, pakujemy radio, czyli nasz komreks, dzięki któremu wchodzimy na żywo do plecaka i wychodzimy na autobus linii A, którym jedziemy około 13 minut na teren festiwalu, żeby udać się zazwyczaj na pierwszy film w okolicach godziny 9.
4: I tu trzeba powiedzieć, że jesteśmy dużymi szczęściarzami, że mieszkamy faktycznie na Lido i możemy z autobusu korzystać, ponieważ gdybyśmy mieszkali na głównej wyspie, to na festiwal wiózłby nas tramwaj wodny, a tam sprawa jest już znacznie bardziej skomplikowana. To są często bardzo długie kolejki. Trzeba czekać 2, 3 albo 4 tramwaje, żeby w ogóle załapać się na miejsce. I taka podróż na miejsce może trwać nawet 1,5 godziny.
3: Od kilku dni naszym takim stałym elementem w ciągu dnia jest uciekanie przed deszczem. Mam nadzieję, że słychać, jak wieje i leje deszcz. My teraz stoimy właśnie tutaj pod daszkiem sobie bezpieczni. Faktycznie ta pogoda się bardzo zepsuła. My chodzimy już w kurtkach i czujemy się, jakby był co najmniej listopad.
4: To też widać, kiedy nagle sale pałacu del Casino zapełniają się ludźmi, kiedy pierwsze krople deszczu spływają i nagle cały hol jest wypełniony ludźmi od lewej do prawej. I to ludźmi naprawdę przeróżnie ubranymi. Widzimy ludzi w dresie, w ortalionach, w dżinsach, ale też w pięknych, niesamowicie ekstrawaganckich kreacjach z piórami, z kryształkami, z jakimiś falbanami. No jest tu ogromny przekrój modowy. A my zabieramy ze sobą kilka zachwytów filmowych, kilka rozczarowań filmowych, kilka nowych słówek po włosku, które wpadły nam do słownika. No i przede wszystkim piękne wspomnienia z tego trochę słonecznego, a trochę deszczowego Lido.
3: Dziękujemy bardzo Marce Kler, że nas tutaj wysłała.
0: Ja wam bardzo dziękuję. Molto bene! Te wasze relacje naprawdę piękne. Już jutro natomiast od 15 specjalne wydanie programu Nie ma takiego filmu, w którym Natalia i Jacek podsumowują dla was cały festiwal filmowy w Wenecji.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Kler, należącej do firmy Kler S.A.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Po reklamie.

0: hit, aby muzyka do filmowego musicalu Mamma Mia i sama Meryl Streep w piątkowym śniadaniu mistrzów. W którym teraz czas na ważne ogłoszenie, zupełnie nowe, już w ten weekend, warszawskie święto rowerowe.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Warszawskie święto rowerowe w najbliższą niedzielę oznacza wiele atrakcji.
2: Pierwsza część to jest oczywiście parada rowerowa, czyli przejazd taki przez miasto o długości tam 11-12 km. Ruszamy z Placu Centralnego, to jest taka część teraz zrewitalizowana Placu Defilad pod trybuną, pod dawną trybuną honorową od strony ulicy Marszałkowskiej. Tam będzie krótka odprawa, powitanie i ruszamy kolorowym takim korowodem, peletonem w kierunku Akademii Wychowania Fizycznego na Bielany, gdzie odbędzie się piknik. Piknik startuje o godzinie 13.30.
0: I będzie też nietypowy egzamin rowerowy, nietypowy, ponieważ przeprowadzany nie w miasteczku ruchu drogowego, a w prawdziwym ruchu ulicznym.
2: Oczywiście nie mogą w nim brać ludzie, którzy albo nie mają karty rowerowej, albo nie mają skończonych 18 lat, ponieważ musi to być wszystko zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, więc zapraszamy dzieciaki z kartą rowerową, ale też z rodzicami. Chcemy zobaczyć, czy może jest tak, że może na przykład dzieci tuż po kursie jakimś tam, jeśli był dobrze zrobiony w szkole, może są na przykład lepszymi rowerzystami czy rowerzystkami niż ich rodzice.
0: To już w niedzielę zostanie, jak słyszycie, zweryfikowane, a na warszawskie święto rowerowe zapraszał Marek Smyk z Polskiej Federacji Rowerowej.

0: Pięknie grali z fragmentu Suity Carmen grali i potem zapowiadali kolejną odsłonę faktów. Agnieszka Pietrzak.
1: Tak jest, będziemy na pewno w mieście, które jako jedyne w Polsce ma swojego latarnika, konkretnie we Wrocławiu, tam właśnie Wielki Dzień. Stolica Dolnego Śląska wita się ze słuchaczami. Radio RMF 24 Wrocław 95.1 FM. Na pewno tam zajrzymy. No i sprawdzimy też opóźnienia pociągów na dworcach w związku z protestem maszynistów u nas punktualnie o 9.00. Fakty RMF Classic. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
13: Kevin!
12: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Po reklamie.
0: Po 9:00 już czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Ponad 1200 minut wynosi łączny czas opóźnień pociągów w kraju. Od północy, przypominamy, trwa protest maszynistów, a to oznacza spore problemy dla wielu pasażerów. Na dworcu głównym w Krakowie teraz ponad 10 pociągów opóźnionych. Rekordzista Szczecin-Przemyśl o ponad 140 minut.
15: Pomału się nawarstwia, także w przeciągu, jak to się mówi, dnia i doby, to będzie miało jakieś skutki ujemne, ale ten protest jest słuszny po prostu, nie, bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
16: Ale są też takie zamieszania na stacjach, bo na stacji na peronie było napisane, że pociąg jest opóźniony 10 minut, ale przyjechał o czasie. Wychodzi, że dobrze, no ale gdyby ktoś sobie, powiedzmy, dał te 10 minut, żeby podejść, nie wiem, gdzieś coś kupić, to mógłby nie zdążyć. Także informacyjnie jest trochę słabo.
1: Takie głosy pasażerów zarejestrowaliśmy na dworcu Kraków Główny. Protest maszynistów ma potrwać do 12 w południe. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wyjechać ponad 3000 składów. Od dziś jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. 39 lub 41 zł to zaktualizowane ceny dla kierowców samochodów osobowych.
8: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideotolinku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2.
13: Nie, jak mogę, to naprawdę ja staram się, bo przerażają mnie te ceny. Tym bardziej, że to nie są jakieś długie odcinki.
17: Gdyby to było można, to zbojkotować ten odcinek autostrady, bo to jest chyba jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy w Europie. To jest coś, co wymknęło się spod kontroli.
8: Powiedzieli mi kierowcy w Poznaniu, to już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
1: Relacjonował nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Około 200 gitarzystów już się zgłosiło, ale można dołączyć nawet w ostatniej chwili. W Katowicach dziś będzie można zagrać z zespołem Jam.
18: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście zagrać z Jamem?
19: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze, koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
20: Myślę, że tak, chyba przyjdę. Byłabym chętna.
18: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
19: Koleżanka mnie uczy.
18: Tutaj w centrum miasta, tak?
19: Tak.
18: Taka lekcja.
19: Nie mieliśmy gdzie indziej.
1: Jeden z kultowych utworów Jamu, Naiwne pytania, po raz kolejny rozpocznie obchody urodzin miasta w tym roku. To 161 urodziny. Zbiórka gitarzystów na rynku w Katowicach o 15.30. A w faktach jeszcze Wrocław, który właśnie wita się ze słuchaczami radio RMF24. Wrocław 95.1 FM. W stolicy Dolnego Śląska trwa poranek informacyjny wprost z wrocławskiego rynku. RMF 24 Wrocław będzie przekazywał wieści dla mieszkańców tego miasta i okolic, ale z pewnością zainteresuje także słuchaczy spoza Wrocławia. To jedyne miasto w kraju, które ma swojego latarnika, który nie chce być na dodatek miejską maskotką.
21: Bałbym się tych wszystkich uścisków i przytulania, bo wtedy człowiek by nie zrobił swojej roboty. Sztyca ma około 3 metrów. Wykonanie kilkunastu ruchów przy latarniach, no trochę tą rękę męczy.
1: Przyznaję Robert Molendo. Ja podaję rękę Łukaszowi Wojtusikowi, dziękując za współpracę w tym tygodniu. Tak?
0: Dzięki wielkie. Ale Agnieszka wraca z faktami o 10.
1: Ja wracam, tak jest.
0: Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. To z jednej z pieśni dżemowych tekst. To sprawdźmy, co z tym słońcem.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: I ci, co na południu kraju, mogą, Agnieszko, śpiewać, że o słońce, słońce, dlaczego mam cię tylko w snach na razie, bo tego słońca nie ma. Patrzę za oknem na kopce,
1: no i takie dni muszą też być.
0: Oczywiście, też oczywiście. Lubimy taką zmienność pogodową jeszcze przed jesienią. Dziś maksymalnie 20 stopni, najcieplej będzie w rejonie Szczecina. Na południu 13-14 stopni w ciągu dnia, a teraz od 10 do 15 stopni mamy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 8:55 to już w tym miesiącu będzie drugi sezon Strefy Gangsterów. Pewnie z żoną oglądać będziemy. Na pewno nawet. To jest jeden z moich prywatnie ulubionych top seriali. Do uniwersum serialowego zaproszą nas za kilka chwil w Śniadaniu Mistrzów Ula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. A wcześniej uniwersum polskiego filmu w połączeniu z muzyką na żywo. Muzyk ważny zaprosi nas na spotkanie filmowo-muzyczne z dyrygentem. Chodzi o film Andrzeja Wajdy, który będzie pokazywany w nietuzinkowych okolicznościach w kinie Iluzjon. Zanim do tego dojdziemy, to łyk klasyki, odgłosy wiosny latem.

0: Odgłosy wiosny od pana Strausa, 11 minut po 9, piątkowe śniadanie mistrzów trwa. Małgorzata doniosła chyba po tych moich historiach dżemowo-nocno-porannych, że dzisiaj o 19 pod Pałacem Kultury w Warszawie drugie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No gdybym mieszkał w Warszawie, to pewnie bym się i wybrał, a do nas wybierze się w przyszłym tygodniu nasz mistrz i ekspert od zwierzątek różnych, które przed świtem czasami jeszcze się do nas odzywają, mieszkają z nami albo towarzyszą nam, gdy jedziemy na przykład tramwajem, to możemy je zobaczyć, jak wjeżdżam na Kopiec Kościuszki, to na przykład dziki często obserwuję. Łukasz Bożycki i poranek w asfaltowej dżungli we wtorki i czwartki u nas, czyli w przyszły wtorek. Znowu się słyszymy przed siódmą z Łukaszem, a ja mam dla was tymczasem propozycję na ten weekend ze stolicy. 100 lat od urodzin Andrzeja Wajdy, kultowy dyrygent i zupełnie nowe muzyczne brzmienia na żywo, to nam się szykuje już jutro w kinie Iluzjon o 18:00 w sali Stolica. Michał Pepol razem z zespołem da nam swoją opowieść muzyczną do filmowego dyrygenta.
1: Film Dyrygent to opowieść o sile sztuki, o miłości do sztuki, o związku, który weryfikuje siebie poprzez sztukę. Daj nam odpowiedź na te pytania, czym jest sztuka. Ona gdzieś tam pada, też nie chcę zdradzać, jaka to odpowiedź, ale dla mnie ta odpowiedź jest bardzo piękna i bardzo inspirująca. Ten film z 79 roku jest bardzo aktualny, szczególnie dlatego, że mówi też o problemach, o których mówił parę lat temu film Tar.
2: O przemocy. Jakieś.
1: O przemocy.
2: Zestawiłam te dwa filmy ze sobą. One są bliźniacze.
1: Też niesamowicie w Dyrygencie można zaobserwować to, jak bardzo zmieniło się jednak podejście do sztuki. Cała dyskusja o mitu w teatrze, ale też w muzyce. Ten film jest niesamowicie rewolucyjny, bo tam jest taki przekaz, że prawdziwa sztuka może tylko powstać z miłości. I mówi to John Gielgud swoją postawą, swoim zachowaniem. Postawa Andrzeja Seweryna przegrywa. To samo jest w Tar, że ta przemoc już nie ma racji bytu. Im dłużej ten film oglądam, tym bardziej jestem nim zafascynowany. Bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy RMF Classic na specjalny pokaz filmu Andrzeja Wajdy Dyrygent z muzyką graną na żywo, zarówno muzyką, którą napisał Ludwig van Beethoven, jak i ja, mówiąc te słowa Michał Pepol, wraz z moim zespołem Pepol and the People. Wykonamy muzykę oryginalną, ale też tę, którą napisałem ja, i będzie to wydarzenie jednorazowe, na razie w Warszawie przynajmniej. Potem pojedziemy do innych miast, ale jakby ktoś miał ochotę wpaść w sobotę do nas, do kina Iluzjon, to bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 18:00.
0: Zapraszam Michał Pepol, a więcej kinowo-muzycznych atrakcji, przegląd tym, czym żyjemy dziś i w tym tygodniu w kinie u Magdy Juszczyk po 14:00, jak zwykle w kinie w roli głównej, tylko w RMF Classic.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: piosenka, która pojawiła się w filmie Błękitne Hawaje i Elvis Presley. To za nami piątkowo, a już niedługo weekendowe spotkanie serialowe, czyli Uniwersum RMF Classic. Ula Urzędowska, Kasia Czajka-Kominiarczuk już z nami w studio. Rozmowa o serialach się szykuje. Krótka, ale treściwa. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć, Łukaszu.
0: Moje pytanie jest proste, dotyczy serialu, który po prostu oglądam, na którego kolejną odsłonę czekam. Strefa gangsterów, to jest właśnie ta opowieść. No co z nim będzie, bo miało nie być w nim Toma Hardiego po tym, jak Hardon namieszał na planie realizacji serialu. Czego możemy się spodziewać?
1: Tak, Strefa gangstera i afera Toma Hardiego. Kilka miesięcy temu wydawało się, że straci pracę w serialu. Miał się spóźniać na plan, miał strzelać fochy, miał mieć pretensje o to, że nie gra głównej roli. Wszyscy dyskutowaliśmy o tych plotkach, a tymczasem nie tylko wraca w drugim sezonie, ale zapowiedziano też sezon trzeci, w którym wróci. No a w świecie gangsterskim nadchodzi wojna pomiędzy gangami. Zawsze napięcie jest olbrzymie i zawsze są jakieś sprawy, które nasz główny bohater może załatwić dla swojej gangsterskiej rodziny, więc czekamy na serial. No, bardzo pełen napięcia, no i próby lojalności.
2: A w świecie Uniwersum RMF Classic w duecie SOR omówimy sobie ten tytuł, Zmora, no i Michał Sikorski w The Office.
1: Czyli będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawe propozycje.
0: Ula Urzędowska, Kasia Czajka-Kominiarczuk, Uniwersum RMF Classic, u nas jutro po 13.
3: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: reklama.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.

0: Mnóstwo przyjemności, ale najpierw o 9.50 jeszcze większa przyjemność, fakty kulturalne.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I u Ciebie na kanapie. W wynikach Box Office i w Twoim prywatnym rankingu. Kino w roli głównej.
2: A w tym tygodniu Niebo nad Normandią. Film o operacji D-Day z perspektywy meteorologów. Sandra Bullock i Nicole Kidman przywraca na ekrany Totalna Magia 2. Ale czy te aktorki dziś rozpoznacie? Kino dokumentalne reprezentują dwa mocne tytuły. Bez końca, nagradzany film polskiego reżysera Michała Marczaka oraz brytyjska opowieść o uwielbieniu dla muzyki i o sile wybaczenia. Oasis Don't Look Back in Anger. To wszystko w kinach od piątku.
1: Kino w roli głównej. Już dziś po 15 w RMF Classic Magdalena Juszczyk przybliży kolejne przełomowe dzieła filmowe i najgorętsze nowości.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Letni dzień to jedna z najbardziej błyskotliwych i przewrotnych sztuk Sławomira Mrożka. Na scenie ud, nieud i dama. To kameralny dramat pełen charakterystycznego humoru i filozoficznej refleksji. W roli uda i równocześnie jako debiutujący w Teatrze Klasyki Polskiej reżyser Sebastian Fabijański.
2: Ten tekst absolutnie jest totalnie ponadczasowy i tutaj nie ma moim zdaniem z tym dyskusji. I sądzę, że każdy z nas, kto się spotka z tym tekstem, czy ze spektaklem, będzie nam bardzo miło. Oczywiście będzie w stanie to potwierdzić, że jednak coś, co nas definiuje, to jednak relacje. A ten spektakl jest o relacjach skomplikowanych, bardzo często uzależnionych od tego, co się z nami dzieje wewnętrznie i z czym przychodzimy do drugiego człowieka. Natomiast to relacja nas definiuje i weryfikuje. I tak jest w przypadku każdego z tych bohaterów.
1: Letni dzień, debiut reżyserski Sebastiana Fabijańskiego w Teatrze Klasyki Polskiej. Swoją premierę będzie miał w Warszawie już 12 września. Natomiast w Trójmieście rozpoczyna się dzisiaj Brasswood Soundtracks.
3: Już zaczynamy festiwal właśnie takim biforem 11 września, gdzie na stoczni w Gdańsku planujemy pokazać film dokumentalny o grupie Miłość w ramach takiego Music Docs, czyli filmy dokumentalne muzyczne w dokach, a później koncert Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka oraz Mikołaja Trzaski, oczywiście też wybitnego kompozytora muzyki filmowej.
1: W szczegółach mówił dyrektor artystyczny Brasswood Soundtracks Łukasz Luc-Rostkowski. Szczegóły i więcej kulturalnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach godzina 10:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
13: W rejonie przejazdów kolejowo-drogowych pociągi wciąż zwalniają do 20 km na godzinę. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów, są opóźnienia. Na pociągi dłużej czekają pasażerowie m.in. na dworcu Warszawa Centralna.
14: Pojedziemy aż do Zakopanego, także na pewno trzeba brać pod uwagę, że do 20, pewnie 30 minut.
15: No, zamiast 8 godzin szacujemy, że może być i z 15 godzin.
16: Damy radę.
13: Jedna trzecia pociągów w całej Polsce notuje spore opóźnienia. To efekt protestu maszynistów, który, przypomnę, potrwa do południa.
17: Fakty RMF Classic zza oceanu.
13: Rada Bezpieczeństwa ONZ zorganizuje dziś w Nowym Jorku debatę na temat walki z terroryzmem z okazji 25. rocznicy wydarzeń z 11 września 2001 roku. Podpułkownik Armii USA Ryan Yantis przebywał w Pentagonie, gdy właśnie tego dnia samolot linii American Airlines lot 77 uderzył w budynek. Po ataku pomagał przeszukiwać budynek i udzielać pomocy potrzebującym.
18: Because helping people, that's what made it easier on me going forward.
13: To, że pomagałem ludziom, ułatwiło mi późniejsze życie. Nie zamknąłem się w sobie i nie próbowałem po prostu ratować samego siebie. Starałem się pomagać innym. Przez lata dawało mi to swego rodzaju emocjonalną zbroję. Nadal żałuję niektórych decyzji i tego, że nie mogłem pomóc większej liczbie osób, ale trzeba się podnieść i stać się kimś innym, podkreślał Yantis. faktach RMF Classic wracamy do kraju. Maturę zdało 90,7% tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 79,8% tegorocznych absolwentów techników, poinformowała właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesjach majowej, czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. O wynikach szczegółowo przeczytacie na naszej stronie internetowej rmf24.pl. To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z Niemiec przyjechały trzy słonice: Itosza, Saiła i Daisy. Na to, by je zobaczyć, trzeba jednak będzie jeszcze trochę poczekać.
16: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów, właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
13: Podkreślał w rozmowie z RMF Max Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. W RMF Classic już teraz Natalia Grzeszczyk najpierw opowie o pogodzie, a ja jeszcze zaproszę na następne nasze fakty punktualnie o 11.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. W południowej połowie kraju możliwe opady deszczu, słabe przelotne opady możliwe również na północy Polski. Temperatura maksymalna dzisiaj od 12-13 na południu, około 17 w centrum, do 19 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie konkursowe. Zabieramy Was do świata lalki. Na czym ta nasza zabawa polega? To ja po kolei wszystko wytłumaczę. Najpierw Iruma, Hauser, London Symphony Orchestra i River Flows in You w RMF Classic.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wrzesień, wiadomo to już od dawna, jest miesiącem dwóch nowych ekranizacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Czekamy na nie bardzo. To świetna okazja, żeby przypomnieć sobie historię bohaterów lalki, czasy, w których żyli i my. Właśnie to przede wszystkim od poniedziałku do piątku między 10 a 14 w RMF Classic robimy. Zapraszamy Was do Warszawy końca XIX wieku, która mimo, że pod butem rosyjskiego zaboru tętniła kolorowym, pełnym kontrastów życiem. Opowiadamy Wam o świecie, w którym żyli Łęcka, Wokulski. Przytaczamy ciekawostki z życia codziennego Warszawy. Przypominamy mniej znane fakty życia Bolesława Prusa. A jednym z elementów ulalkowienia jest ta nasza właśnie zabawa, w której do wygrania są piękne kolekcjonerskie wydania lalki oraz koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Jak można otrzymać od nas taki zestaw nagród? Trzeba odpowiedzieć kreatywnie na pytanie. Jakie? O tym powiem za kilkanaście minut. Teraz Phil Collins.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
13: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Agnieszka Duczmal i Polka Dziadek w aranżacji Adama Palmy. Wcześniej serenada Franciszka Schuberta przy fortepianie Marii Ferraja.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Pytanie konkursowe dzisiaj brzmi. Julian Ochocki pasjonuje się nauką i nowymi technologiami. Nad jakim współczesnym wynalazkiem pracowałby dzisiaj w swoim laboratorium? Odpowiedź na to pytanie możecie już wysyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12.30 dowiemy się, która odpowiedź zostanie nagrodzona. Autorka bądź autor otrzymają od nas zestaw nagród około lalki, czyli przepiękne kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Julian Ochocki, przypomnijmy, pasjonat nauki i nowych technologii. Nad jakim współczesnym wynalazkiem pracowałby dzisiaj w swoim laboratorium?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze. Chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę. Ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
12: Po reklamie.

Panowie z The Beatles z przesłaniem ważnym zawsze, za kilka minut w RMF Classic, ale najpierw jedna z nowości na naszej antenie ze ścieżki dźwiękowej serialu Moja wspaniała kariera.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Ważnym miejscem na warszawskiej mapie lalki jest Powiśle, o którym w rozmowie z Julią Sarzyńską opowiada warszawianista Adrian Sobieszczański.
2: Powiśle w XIX wieku to dzielnica przemysłowa, to dzielnica uboga, zamieszkała przez ludzi potrzebujących dużego wsparcia i pomocy. Warszawa wówczas była miastem z różnego rodzaju problemami społecznymi. Stąd Prus wprowadza do lalki postaci, które skupiają w sobie tą biedę Powiśla. To jest Marianna, to jest oczywiście Wysocki, którego spotyka Wokulski na Powiślu. I stąd właśnie ten opis Prusa, Powiśla i też to, że Prus wykorzystuje poniekąd to Powiśle do pokazania różnicy. Są te luksusowe aleje ujazdowskie, jest mieszczańskie, krakowskie przedmieście, jest biedne, potrzebujące wsparcia Powiśle i gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest zawieszony sklep o kilku witrynach na krakowskim przedmieściu. Mm-hmm.
3: No i też co ważne, że to Powiśle jest na dole, prawda? Więc to też jakoś jest ze sobą powiązane
2: to
3: wszystko.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo Bolesław Prus bardzo często nawiązuje do filozofii Johna Stuarta Milla o zmienności losu ludzkiego, ale także pokazuje bardzo często taki symbol wspinania się i spadania. I każdy, kto czytał lalkę uważnie, to zobaczy symbol drabiny. Wokulski patrzy na Powiśle i widzi, że ulice Powiśla układają mu się w drabinę. Mówi co prawda, że nigdzie po tej drabinie nie wejdziemy, ale Wokulski za młodu wspina się, żeby wydostać się z piwnicy, bo mu koledzy zabrali drabinę u Hopfera i to jest też symbol oczywiście tej walki Wokulskiego.
1: Całej rozmowy z warszawskim przewodnikiem, w tym także opowieści o pozostałych symbolicznych znaczeniach drabiny w powieści, możecie posłuchać w podcaście na naszej stronie w zakładce Świat z lalki. A jak będziecie spacerowali Powiślem, to może i do warszawskiej redakcji RMF Classic was zaniesie, a może jesteście tutaj gdzieś w okolicy, to macham serdecznie wszystkim podążającym śladami lalki po warszawskim Powiślu. Za kilka minut fragment suity Saint Paul Gustawa Holsta, najpierw muzyka na wodzie, również fragment Jerzego Fryderyka Händla i Office Chamber Orchestra.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Jest godzina 11:00. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
16: Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Pociągi od północy zwalniają w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Spółka Polregio poinformowała właśnie, że do 10:00 uruchomiła 792 pociągi.
17: Opóźnionych jest 371 pociągów na łączną sumę około 7300 minut. W związku ze strajkiem nie odwołano żadnych pociągów Polregio, ani nie wprowadzono zastępczej komunikacji autobusowej. Najwięcej opóźnień pociągów Polregio występuje na liniach jednotorowych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim.
16: Te informacje przekazał rzecznik prasowy spółki Karol Jakubowski. Maszyniści w całej Polsce zdecydowali o zorganizowaniu akcji po środowej katastrofie na Mazowszu, by zwrócić uwagę decydujących o bezpieczeństwie na torach.
18: Zadowolony jestem, że protestuję.
19: Ten protest jest słuszny po prostu, nie? Bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
20: Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Podobno ma to trwać tylko do 12:00. Ja wracam w nocy, więc mam nadzieję, że już później będzie wszystko w porządku.
16: To głos pasażerów zarejestrowany na dworcu Kraków Główny. W związku z protestem przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety z wyjątkiem pociągów Express Intercity Premium.
21: Śledzimy fakty.
16: Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotkało spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
0: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
16: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Organizatorzy chcą zebrać co najmniej 250 tysięcy złotych. Ben Stiller po raz kolejny pojawił się w górach na Słowacji. Aktor, reżyser i producent odwiedził wcześniej Tatry w listopadzie ubiegłego roku. Nasi południowi sąsiedzi donosili o potajemnej wizycie Hollywoodu, która wyszła na jaw dzięki jednej fotografii.
13: Hollywood potajomki dorazil do Tatier. Ben Stiller sa mal po slovenských horách pohybovať inkognito počas prieskumu filmových lokácií, no jedna fotografia všetko prezradila.
16: Gwiazdor odlatywał z lotniska w Popradzie, a tamtejszy port opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z hollywoodzkim twórcą. Ben Stiller ponownie oglądał potencjalne lokalizacje dla filmu, który zamierza wyreżyserować. Wrócił ze swoim zespołem, by zobaczyć region w innej porze roku. Odwiedził m.in. Chopok w Niżnych Tatrach oraz okolice Szczyrbskiego Jeziora i Łomnickiego Stawu w Tatrach Wysokich. Powrót Bena Stillera po niespełna roku sugeruje, że reżyser nadal bierze pod uwagę słowackie plenery przy planowanej produkcji. Wstępnie zdjęcia do filmu miałyby się odbyć w 2027, czyli przyszłym roku, ale ostateczna decyzja dotycząca miejsca realizacji jeszcze nie zapadła, zatem czekamy. Zdecydowanie polecamy RMF Classic. Natalia Grzeszczyk już za chwilę opowie o pogodzie, a ja zaproszę na fakty następne w samo południe.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Temperatura maksymalna dzisiaj od 12-13 na południu, około 17 w centrum, do 19 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające nawet do całkowitego. W południowej połowie kraju możliwe opady deszczu, również może popadać dzisiaj na północy Polski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
22: Michał Żubrowski.
23: Nazywam się Robert Więckiewicz.
24: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
25: Piotr Adamczyk.
26: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Od poniedziałku do piątku możecie wygrać w naszych konkursowych spotkaniach zestaw okołolalkowych nagród, czyli przepiękne kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa oraz koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Wystarczy kreatywnie, dając się ponieść fantazji ile tylko się da, odpowiedzieć na pytanie. Julian Ochocki pasjonuje się nauką i nowymi technologiami, to przypominamy. Nad jakim współczesnym wynalazkiem, waszym zdaniem, pracowałby dzisiaj w swoim laboratorium? Odpowiedzi można wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki o 12.30. Wielki finał. Piotr Marczewski przejmuje naszą antenę i słuchamy muzyki z kariery Nikodema Dyzmy.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: W tym tygodniu posłuchamy kilkunastoletniego Salvatore Accardo, skrzypka, który jako pierwszy nagrał w połowie lat 70. komplet koncertów Paganiniego, łącznie ze światową premierą koncertu numer 6. Posłuchamy go z ciekawej, wydanej w Japonii, klubowej płyty.
1: Już jutro po 21:00 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Kto zdobędzie Złotego Lwa?
2: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
2: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba,
2: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.

Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu gitarowego A-dur. Za chwilę w RMF Classic na gitarze zagra Eduardo Fernandez. Towarzyszyć będzie angielska orkiestra kameralna, ale najpierw Georges Bizet i aria Torreadora z Carmen. Śpiewa Ernest Blanc, towarzyszą chór i orkiestra Nationale de la Radiodiffusion Française. Dyryguje Sir Thomas Beecham.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Skarbnica ciekawostek o świecie lalki Bolesława Prusa jest już z nami w studio. Dariusz Stańczuk, dzień dobry.
2: Zostałem skarbnicą, jak miło. Dzień dobry Natalio, dzień dobry Państwu. Tak jest, rozmawiamy.
1: Przychodzi taki moment w życiu człowieka, że i skarbnic w studio. Dariusz Stańczuk, dzień dobry.
2: Zostałem skarbnicą, jak miło. Dzień dobry Natalio, dzień dobry Państwu. Tak jest, rozmawiamy.

0: A ty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? Dziwny człowiek. Składa wizyty wielkim panom, albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu, a w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce? Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem pół biedy. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przymieszkałem. Jak ja to wszystko ruszę? Jak ja to przeniosę? Boże miłosierny, myślałem. Aż jednego dnia, około połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe. Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I u Ciebie na kanapie. W wynikach Box Office i w Twoim prywatnym rankingu. Kino w roli głównej.
2: A w tym tygodniu Niebo nad Normandią. Film o operacji D-Day z perspektywy meteorologów. Sandra Bullock i Nicole Kidman przywraca na ekrany Totalna Magia 2. Ale czy te aktorki dziś rozpoznacie? Kino dokumentalne reprezentują dwa mocne tytuły. Bez końca nagradzany film polskiego reżysera Michała Marczaka oraz brytyjska opowieść o uwielbieniu dla muzyki i o sile wybaczenia. Oasis – Don't Look Back in Anger. To wszystko w kinach od piątku.
1: Kino w roli głównej. Już dziś po 15 w RMF Classic Magdalena Juszczyk przybliży kolejne przełomowe dzieła filmowe i najgorętsze nowości.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
3: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Po reklamie.
19: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

Finał koncertu na trąbkę S-dur Józefa Haydna. Na trąbce grał Gilbert Johnson, towarzyszyła orkiestra filadelfijska, a dyrygował Eugene Ormandy. Do godziny 14 na naszej antenie jeszcze kolejno Daniel Pemberton i Katie Melua, a potem antenę przejmuje Magdalena Juszczyk i zaprasza na nasz magazyn radiowy o filmie. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 14, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
16: Straż Graniczna chce umieszczenia w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców Ukraińca, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją. 44-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, został zwolniony, zastosowano wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju. Komendant Straży Granicznej co prawda podjął decyzję administracyjną o wydaleniu mężczyzny ze względu na to, że zagraża on bezpieczeństwu państwa. Prokuratura jednak nie zdecydowała się na zmianę środków zabezpieczających i Ukrainiec nie może wyjechać z Polski. Ma też wciąż zatrzymany paszport. Awantura i pikieta przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Chodzi o sprawę zmiany rektora tej uczelni. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało z funkcji rektora komendanta Michała Sopińskiego i powołało nowego rektora Sławomira Cudaka. Na miejscu jest nasz reporter.
17: Tu jest ponad 100 osób, wśród nich posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie uznają tej zmiany i nie chcieli dziś, by nowy rektor został wpuszczony do budynku uczelni. Posłowie PiS zapowiadają interwencje poselskie. Teren wokół uczelni cały czas zabezpiecza policja. Jednocześnie dostałem informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, że nowy rektor próbuje wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem, a protestujący utrudniają to. I dlatego na miejsce zostali wezwani właśnie funkcjonariusze policji. Resort Sprawiedliwości przekonuje, że zmiany na stanowisku rektora są zgodne z prawem, a pikietujący zapowiadają, że będą tutaj protestować jeszcze przez co najmniej kilka godzin.
16: Relacjonuje sprzed siedziby uczelni przy ulicy Karmelickiej w stolicy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dziś 25. rocznica ataków na USA z 11 września 2001 roku. W USA trwa dyskusja o tym, jak opowiadać o tym tragicznym dniu.
3: W części Stanów szkoły mają obowiązek uczyć o zamachach i ich konsekwencjach. Gdzie indziej decyzję pozostawiono lokalnym władzom i nauczycielom. Peter Fulan, dyrektor jednej ze szkół, podkreśla. Historia ma znaczenie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których uczniowie chcą rozumieć historię naszego kraju, a szczególnie ten dzień, który odmienił życie nas wszystkich. Ci z nas, którzy przeżyli tamte wydarzenia, pamiętają, gdzie wówczas byli, co robili. W nauczaniu, a tak jak szczególnie cenię to, żeby pokazywać uczniom nie tylko tragedię, która wydarzyła się tamtego dnia, ale także to, co nastąpiło później, jak ludzie się zjednoczyli. I właśnie lekcje coraz częściej skupiają się nie tylko na tym, co wydarzyło się tamtego dnia. Dotyczą również wojen, bezpieczeństwa, praw obywatelskich i świata, który powstał po 11 września. Dla dzisiejszych 20-latków to już nie pamięć, to historia, której znaczenia dopiero się uczą.
16: Informuje zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
13: Śledzimy fakty.
16: Uwaga kierowcy, trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S1 w pobliżu węzła Lotnisko w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Pyrzowic. Bajkowe, kolorowe i ulubione święto wielu najmłodszych Wrocławian właśnie wystartowało. To już 17. Festiwal Krasnoludków. Radosny pochód dotarł do Parku Staromiejskiego, gdzie przez dwa dni będzie się działa prawdziwa magia.
18: Krasnale przejmują władzę we Wrocławiu!
19: To one założyły Wrocław. I dzisiaj przejęły klucze do miasta. Przygotowani jesteście, widzę. Dzieci czerwone czapki mają na głowach.
20: Tak, przygotowane, przebrane, nawet z krytkami, bo chcemy zostawić ślad po nas.
19: Dla dzieci to duża frajda?
20: Ogromna, widać jak ile jest radości, szczęścia u nich.
21: Tak fajnie jest tutaj, że wszystko się dzieje, że tak jak impreza.
16: Z miłośnikami krasnali rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Dziś temperatura maksymalna od 12-13 stopni Celsjusza na południu, około 17 w centrum do 19 na zachodzie Polski. Wiatr wieje słaby, zachmurzenie mamy umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Godzina szczytu w RMF Classic. Minęła 14. Teraz już z górki.

Godzina szczytu w RMF Classic. Ostatnia pełna godzina przy biurku. Zrób z niej najbardziej spokojny fragment tego dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie. Dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic.
1: O czym się mówi, o czym czyta, jakich informacji poszukują nasi słuchacze? Sprawdzamy. Nazwisko sportowca Kamila Semeniuka jest wyszukiwane w sieci w związku z kolejnymi meczami reprezentacji Polski w siatkówce. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie również jest tematem poszukiwań w internecie. Hasło prezydent Rosji wyszukiwane jest w kontekście strategii Kremla wobec Ukrainy, a także w kontekście możliwych konsekwencji wojny. Kolejny temat to spór wokół Macieja Berka i Trybunału Konstytucyjnego. Kwestia finansowa jest również tematem wyszukiwań w sieci. Użytkownicy, nasi słuchacze szukają informacji o przyszłości świadczenia 800+, propozycjach zmian oraz alternatywach takich jak bon mieszkaniowy. Spore zainteresowanie spotyka też kwestia konfiskaty pojazdów, kontroli drogowej i kierowców podejrzewanych o jazdę pod wpływem alkoholu. I jeszcze jeden motyw, zabójstwo w Nowej Hucie. Słuchacze i internauci szukają informacji na temat śmierci kobiety, a także zarzutów wobec jej syna.

W kontekście społecznym i zmieniających się czasów. Dla mnie jednak, siedzącej na seansie w koszulce Oasis, to był moment, w którym wraz z pojawieniem się braci Gallagher na ekranie poczułam, jakby ktoś zwrócił mi moje uczucia. Te, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka dalej w moim dorosłym życiu, kiedy wszystko, mam wrażenie, i ja, i świat, było dużo prostsze. I chyba właśnie o tym jest ten film. Nie o tym, że Oasis wrócili i bracia Gallagher zaczęli ze sobą ponownie rozmawiać po 16 latach przerwy, tylko o tym, że razem z nimi wracają też te wszystkie rzeczy, o których myśleliśmy, że już przecież dawno minęły. Oasis w Wielkiej Brytanii to trochę coś więcej jednak niż zespół, bo to część takiej biografii całego pokolenia. Proszę zresztą sobie tylko wyobrazić zespół, który jest taki jak państwo. Ubiera się w ten sam sposób jak państwo. Spędza czas dokładnie w tych samych miejscach, robiąc te same rzeczy co państwo i mówi nawet tym samym językiem, używając dokładnie tych samych słów co państwo, nie kreując się przy tym na wielkie światowe gwiazdy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po piosenkę Elvisa Presleya, która pojawiła się w filmie dokumentalnym o nim.

0: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
1: W tym tygodniu na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się światowa premiera filmu Cudze Rzeczy, polskiego filmu w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. To jedyny polski film prezentowany na tegorocznym festiwalu. Grzegorz Dębowski, twórca wcześniejszego filmu Tyle co nic, święcił triumfy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego filmowi przyznano tam w 2023 roku naprawdę mnóstwo nagród. Był też uznany za odkrycie roku, gdy zdobywał Polską Nagrodę Filmową Orła.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Jesienią film Cudze Rzeczy walczyć będzie w konkursie międzynarodowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A teraz na Lido Natalia Ryba i Jacek Cygan porozmawiali z odtwórczynią głównej roli w filmie Cudze Rzeczy, Moniką Kwiatkowską.
3: Łapiemy cię tak naprawdę tuż po premierze. Jeszcze masz swoją suknię wyjściową, balową. Jakie emocje tobie towarzyszą? No to jest przepiękna rzecz. Być na tak wielkim festiwalu, całą waszą ekipą roześmianą i uśmiechniętą.
4: To są ogromne emocje. Te emocje już towarzyszyły mi od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jedziemy do Wenecji i no, można powiedzieć, że prawie straciłam włosy.
3: Już ze stresu i z radości.
4: Ze stresu i z radości, bo rzeczywiście bardzo byłam tym przejęta, ale jestem szczęśliwa i naprawdę cieszę się, że tak dużo pracy, ciężkiej pracy i naprawdę włożone w to ogromne serce, pasja, że to wszystko zaprocentowało, że jesteśmy tutaj, no i że jesteśmy w tak cudownym gronie, bo ja naprawdę wszystkich ich bardzo, bardzo lubię.
5: Po pokazie rozległy się piękne, długie i bardzo głośne brawa, co pokazało, że włoska publiczność chyba faktycznie też no, kupiła ten film w całości. Jakie były pierwsze słowa, które ty usłyszałaś od widzów, kiedy seans się skończył?
4: Gratulowali mi. Szłam i wiele osób po prostu dziękowało, gratulowało. Dziękowali za taką łagodność, za jakąś taką wrażliwość, którą dałam tej postaci.
3: Jak wyglądało to twoje takie pierwsze spotkanie z reżyserem Grzegorzem Dębowskim? No bo jednak wiemy o tym, że on ma taką metodę, że jeździ po różnych teatrach w Polsce i szuka twarzy, które nie są jeszcze znane szerszemu gronu.
4: Więc wyglądało to tak, że on wysłał zaproszenie na casting do naszego teatru. Ja gram w Teatrze Wierszalin w Supraślu i to był mój pierwszy casting do filmu. Po prostu przyszłam, spotkaliśmy się w takim małym pokoiku gdzieś w Białymstoku. Było tylko Grzegorz i Agnieszka. I pamiętam, że jeszcze Agnieszka ze mną też grała te sceny, bo nie miałam partnera. To był casting do filmu Tyle co nic, więc tam też dostałam rolę Ireny. I to też było dla mnie zaskoczenie, że pierwszy film, debiut i w ogóle później Gdynia i nominacja do nagrody aktorskiej. I wtedy już jakby miałam takie wrażenie, że my z Grzegorzem mieliśmy od razu jakiś taki kontakt wzrokowy. To coś po prostu zaskoczyło, coś tak jakoś tak, wiecie, czasem jest taka chemia, która się pojawia, ale chodzi o taką chemię twórczą, że po prostu nagle masz poczucie, że znalazłeś, że nadajesz na tych samych falach i to jest coś, czego nie da się tak wytłumaczyć słowami, tylko po prostu to jest gdzieś jakaś energia ponad.
3: To się czuje.
4: To się po prostu czuje. Ja myślę, że coś takiego było.
3: Dla nas też chyba, myślę, że się z tym zgodzisz, Jacku, że to jest taki film, który uczy nas, żeby reagować na to, że jeżeli widzimy, że ktoś sobie nie radzi lub jest sam, żeby jednak wyjść po prostu przed szereg.
5: To jest taka duża lekcja uważności, która też mam nadzieję, że tak samo jak trafiła do nas podczas seansu, tak samo trafi do wszystkich widzów, którzy miejmy nadzieję już niedługo w Polsce też zobaczą ten film.
3: Gratulacje.
4: Bardzo dziękuję.
1: Materiał wideo z weneckiej premiery Cudzych Rzeczy znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, a RMF Classic jest w Wenecji w tym roku dzięki partnerowi akcji Marce Kler.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: Audycja zawiera lokowanie marki Kler, należącej do firmy Kler S.A.
1: W magazynie Kino w roli głównej sięgniemy teraz po muzykę Hansa Zimmera, Gladiator.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
15: Minęła godzina 17, pora na ostatnie w tym tygodniu fakty RMF Classic. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
16: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do 17 miliardów złotych, zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kwota, którą wyda nasz kraj. Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy ma zapaść w niedługim czasie i będzie ona należała do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
17: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
16: Czara goryczy się przelała, mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia. Po tym, gdy ruszył remont zapory pilchowickiej osady, z dna zbiornika zanieczyściły rzekę. W efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze. Nie działają przystanie, wypożyczalnie kajaków, a w pensjonatach nie ma gości. Nie ma też obiecanej pomocy.
18: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
19: Jest pani załamana?
18: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
16: Mówi Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece. Poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty. Po Argentynie i Meksyku czas na Benin. Polskie piłkarki do lat 20 rozegrają dziś ostatni mecz fazy grupowej rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata. Po dwóch zwycięstwach biało-czerwone są już pewne awansu z pierwszego miejsca w grupie.
3: Wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia.
16: Mówi Weronika Morzejko z PZPN. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Benin o 18:00. Ostatnie zmiany tempa i muzyczne dyskusje. Baltic Neopolis Orkiestra ze Szczecina rozpoczyna nowy sezon koncertowy. Zajrzeliśmy na próbę przed inauguracyjnym koncertem w Bałtyckim Porcie Kultury.
19: Prawdopodobnie 90% publiczności jakby faktycznie nie odczuje tej różnicy, że to jest ta tam czy ta tam. Ale z naszej perspektywy to jest kolosalna różnica. I tego się trzymamy, tego naszego bardzo wysokiego standardu, tej jakości. Ćwiczymy, pracujemy, staramy się zrobić to, co najlepiej potrafimy. Na wieczór no, przychodzi ta troszkę większa porcja adrenaliny, przychodzi taki rodzaj wyczekiwania na to wyjście na estradę i przede wszystkim spotkania z publicznością.
20: Podobało wam się?
21: Tak.
22: Bardzo fajnie było. Też prowadzimy ze sobą zespół i wiemy, jak już raczej to wygląda.
20: A na czym gracie?
21: Ja na skrzypcach.
22: Fortepian.
21: Ja na gitarze.
16: Ze skrzypaczką Agatą Szymczewską i uczniami, którzy obserwowali próbę, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr wiać będzie słaby.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: RMF Classic. Wśród gwiazd.
25: Tu Joanna Kulik.
26: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
27: Je suis Alexandre Desplat.
28: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: To naprawdę niesamowita gratka, że we współczesności dystrybutorzy wprowadzają do kin stare filmy. Często dzieła wybitne, niezapomniane, albo też takie, które należy przypominać, o których należy pamiętać. Kolekcja takich przypomnień w ostatnich latach jest coraz bogatsza. Ja uważam, że to dobrze. Młode pokolenie też ma szansę arcydzieła oglądać na dużym ekranie i wszyscy jesteśmy jakoś bogatsi. Teraz czeka nas ponowne spotkanie z filmem, który jest arcydziełem. Windą na szafot. Louis Malle wyreżyserował ten czarno-biały film w 1958 roku. Zagrała w nim Jean Moreau i muzyka Milesa Davisa. Nie przeoczcie, to prawdziwy prezent. Przeżycie artystyczne na wielu różnych poziomach. Oglądamy film Windą na szafot w kinach, na dużym ekranie, jako premierę tygodnia. Wybrałam się wczoraj bardzo daleko, podróż po Polsce. Wszystko po to, by przeżyć coś, czego jeszcze naprawdę nie doświadczyłam. Różne premiery widziałam, różne środowiska pojawiają się na takim wieczorze filmowym, ale wczoraj na czerwonym dywanie okrzyki kierowane były przez młodocianą publikę do gwiazd, które mnie zupełnie nie są znane. Bardzo dziwne doświadczenie, muszę wam powiedzieć. I wcale nie sadowię się gdzieś obok albo wysoko ponad. To youtuberzy, influencerzy, gwiazdy internetu, które zagrały w filmie 100 dni Misja Zeus, sprawiły, że młode pokolenie pojawiło się na takim premierowym pokazie w plenerze i dawały te młode pokolenia wyraz swojemu uwielbieniu dla talentu aktorskiego. Jest tak bez wątpienia, gdy przyglądam się temu, co się dzieje na ekranie w przypadku Bartosza Laskowskiego. Naprawdę świetnie sobie poradził, partnerując profesjonalnym aktorom na ekranie. Hanna Puchalska, wy pewnie też znacie te nazwiska lepiej niż ja. Pola Sieczko. Nawet nie wiem, kogo wyszczególnić z tej młodocianej obsady, bo moja uwaga kierowana była dla takich aktorów jak Tomasz Kot, Cezary Pazura, Jowita Butnik, Piotr Głowacki, Jacek Koman, Radosław Krzyżowski. Dzisiaj wrócimy na tę premierę filmu 100 dni Misja Zeus, bo mam dla was asy w rękawie, czyli wypowiedzi gości nagrane na czerwonym dywanie. Dziwnie mi tam było, nie ukrywam, ale film uważam za wartościowy. Ma bardzo dużo poczucia humoru, obserwacji jakichś i na pewno trafi do waszych dzieci, do waszych młodych pociech. Mikołaj Piszczan film wyreżyserował, a ja was dzisiaj jeszcze do wypowiedzi artystów filmowych tam zgromadzonych odwołam. Teraz Phil Collins w RMF Classic w magazynie Kino w roli głównej.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze. Chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę. Ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Po reklamie.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: No i teraz właśnie zabiorę was na taką premierę. Premierę filmu 100 dni Misja Zeus. Od dzisiaj film w kinach w całej Polsce. Na pewno wielu pójdzie na tę produkcję, by zobaczyć wyśmienitych aktorów popularnych, znanych z ekranów i ze scen, a inni widzowie będą oglądali na ekranie ludzi, którzy kształtują ich wyobrażenia o świecie. YouTuberzy, influencerzy to są postaci kształtujące dzisiejsze też pragnienia młodocianych widzów. Widziałam to wszystko na czerwonym dywanie, byłam tam z mikrofonem i mam wrażenie, że uczestniczyłam w czymś dużo szerszym niż tylko premiera filmu kinowego. O socjologicznych aspektach można by długo i rozwlekle, ale ja postanowiłam oddać głos artystom kina. Cezary Pazura, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski to aktorzy, którzy głos zabiorą za moment. Wojciech Urbański, kompozytor muzyki do tego filmu, też głos zabierze. I na koniec reżyser filmu 100 dni Misja Zeus, Mikołaj Piszczan.
2: Dzień dobry. Dobry. Jakie to samopoczucie, kiedy jest taki wrzask na pana?
3: No, wie pani co, niektórzy mnie poznają, ale młodzież ta, która gra w filmie i którzy są fanami filmu i przyjaciółmi, youtuberami znanymi, no oni to dla nich jest ten tłum, tak? Wie pani. Ja tu jestem tylko taka przystawka.
2: A nie sądzi pan, że to jest świadectwo tego, że kino jest wiecznie żywe?
3: Tak, absolutnie, tak. Cieszę się, że tutaj mamy dzisiaj premierę w Zatorze, bo to jest specjalne miejsce dla ludzi, takie familijne, które nas jednoczy.
4: Nie ma takich gwiazd w polskim kinie, jakimi gwiazdami są odtwórcy głównych ról i ich goście. Przyznam szczerze, że nie mogłam być na premierze jedynki. Opowiadali mi tylko, że to tak wygląda. Szał. Milion widzów w kinie. To są takie wyniki, które bardzo trudno osiągnąć. Jak widać, entuzjazm widzów jest nieokiełznany. Ja moim zdaniem tylko to się liczy.
5: No to jest narybek przecież. No, to jest nadzieja kinematografii. Ta nadzieja siedząca po drugiej stronie. Nie? Chyba chwała producentom, że robią z premiery takie święto. Nie? To znaczy, że to ma być nie tylko impreza dla poważnych ludzi z białymi kołnierzykami, tylko właśnie no, mnóstwo ludzi, krzyki, muzyka, zabawa. Jak najbardziej.
2: Pan jako aktor pewnie ma łatwość przeszczepiania się w takie rozmaite światy. Ja się troszeczkę mniej komfortowo czuję, będąc człowiekiem radia.
6: No słuchaj, no to jest cena popularności, którą płacimy po prostu, moja droga.
2: Wy, kompozytorzy muzyki filmowej.
6: I wspaniali dziennikarze muzyczni. No, tak, ale jesteśmy na premierze 100 dni.
2: Myślisz, że to jest przyszłość kina? Taki film?
6: Tak, myślę, że w ogóle, to, znaczy inaczej, przyszłość, teraźniejszość. Że rzeczywiście ten świat influencingu. Tak, ale jesteśmy na premierze 100 dni.
2: Myślisz, że to jest przyszłość kina? Taki film?
6: Tak, myślę, że w ogóle, to, znaczy inaczej, przyszłość, teraźniejszość.

0: Strange. Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ja mam taką hipotezę, że ludzie uwielbiają czarne dziury, między innymi dlatego, że tak naprawdę nikt ich nigdy nie widział i nie do końca wiadomo, jak to tam wszystko działa.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Telefon odebrał na wiatraku na Bałtyku. Dzwoniąc do niego, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie złamał sobie ręki na Spitsbergenie, co w przypadku kariery mandolinisty może mieć znaczenie. Twórca platformy Nauka to Lubię, fizyk, dziennikarz, popularyzator nauki Tomasz Rożek będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: słoneczny tenor Luciano Pavarotti w piosence Domenica Modugno, właściwie włoskiej pieśni. Nel blu di Pinto di blu, tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, to jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Jeszcze do 20 wybieram dla Was utwory z poczekalni aktualnego notowania. No i dzięki Waszym głosom wygląda na to, że ta melodia ma szansę dotrzeć może jeszcze wyżej. To jest miejsce 18 w aktualnym 556 notowaniu. Nowość od Bella McCreary i Hoziera. Muzyka z gry wideo God of War, Ragnarok. Jedna z najpiękniejszych piosenek o relacji ojciec-syn. Blood upon the snow.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: To była muzyka Andrzeja Korzyńskiego do filmu Człowiek z żelaza, wcześniej muzyka do filmu Nigdy w życiu, piosenka Edyty Bartosiewicz. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa i czas propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. W ramach naszych muzycznych rozgrzewek spotykamy się co wtorek, środę i piątek od 18 do 20, by przesłuchiwać raz po raz wybrane propozycje, nowości, ale także liderów notowania. Ten utwór wygląda na mocną propozycję i przypomnę wam lato tego roku, bo to najnowszy soundtrack Ludwiga Göranssona do filmu Odyseja Christophera Nolana. Posłuchajcie tematu Chasing the Escaping Sun i to jest muzyka, którą wasze głosy wywindowały z poczekalni na miejsce 15 aktualnego notowania.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Po reklamie.

0: To cover piosenki Cheap Thrills, grał Vitamin String Quartet, nagranie z trzeciego sezonu Bridgertonów. Serial kostiumowy otrzymał dużo więcej takich aranży na kwartety smyczkowe. Słuchajcie RMF Classic, 19.30 na zegarach. Za godzinę czytamy dla Was lalkę Bolesława Prusa, a tymczasem w rozgrzewce do LPMF-u kolejna nowość, tym razem muzyka z kina, tak, bowiem ten film Gwiazdozbiór Psa możecie oglądać aktualnie w polskich kinach. A muzykę do niego skomponował Harry Gregson-Williams. Gregson-Williams ma za sobą Gladiatora 2, Królestwo Niebieskie, Marsjanina, znakomity zresztą soundtrack, serią Narni, nie zapominajmy. No a Gwiazdozbiór Psa to zupełnie inna filmowa opowieść o świecie po katastrofie i człowieku, dla którego to samolot staje się sposobem na przetrwanie i odzyskanie wolności. To jest ciekawa opowieść, ale jak pokazują recenzje, Ridley Scott nie do końca trafił w gusta swoich fanów. Ale muzyka, mam nadzieję, że nadrobi te straty. Pierwszy lot. Taki tytuł nosi temat z filmu Gwiazdozbiór Psa Harry'ego Gregsona-Williamsa.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie. Dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Muzyka Rolling Stonesów w wykonaniu London Symphony Orchestry, która pochodzi z albumu Symphonic Music of the Rolling Stones i to jest album, który prezentujemy w ramach, no właśnie, rockowych przebojów w wersjach symfonicznych i mam nadzieję, że ma swoich zwolenników. Tu RMF Classic, wieczór propozycji do LPMF-u. No i ostatnia na dziś rozgrzewkowa propozycja pochodzi z soundtracku, który ma piosenkę i nie jest ona stworzona na napisy końcowe, jak to zazwyczaj bywa, ale otwiera tę partyturę. Partyturę stworzoną przez Chrisa Bowersa oraz Michaela Parsonsa. To piosenka zatytułowana Saving Grace z serialu Spider Noir, a piosenkę śpiewa Kirby, amerykańska wokalistka i autorka tekstów, która zresztą wcześniej pisała bardzo dużo utworów dla innych wykonawców, tym razem wychodzi naprzód. Kirby, Saving Grace i Spider Noir. Możecie głosować na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: mama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

To była muzyka francuskiego mistrza filmowych partytur Philippa Sarda. Nagranie z albumu Renaud Capuçon, znakomity skrzypek wziął na warsztat soundtrack z filmu Okruchy Życia. To La Chanson Dylan w jego wersji z towarzyszeniem zespołu Les Siècles. Słuchajcie, RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Spoglądam na zegarek o 20:30, kolejna część naszej wspaniałej lektury. Lalka Bolesława Prusa powraca na naszą antenę, to za sprawą nadchodzącej kinowej premiery. Książkę czyta dla Was wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. 20:30, kolejny odcinek. A ja zachęcam Was jeszcze do zajrzenia na rmfclassic.pl, gdzie możecie wysłuchać podcastów o tym, czym żyli warszawiacy, gdy w Kurierze Codziennym ukazywały się kolejne odcinki Lalki Bolesława Prusa. Albo na przykład możecie również posłuchać podcastu o tym, gdzie znajdowały się sklepy Wokulskiego i co pozostało z Warszawy, którą przemierzali bohaterowie Lalki Prusa. Te podcasty odnajdziecie na podstronie poświęconej lalce na rmfclassic.pl. A już teraz wieczorową porą najlepszy głos pod gwiazdami Leonard Cohen, In My Secret Life.

greatest hit to the wisdom.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: Lista powróciła po wakacyjnej przerwie, a oto wyniki waszego pierwszego głosowania. W notowaniu 556 prowadzą
1: miejsce trzecie.
0: Muzyka do gry wideo Clair Obscur.
1: Miejsce drugie.
0: Ennio Morricone i temat do filmu Cinema Paradiso.
1: Miejsce pierwsze.
0: A liderem tego notowania jest Hans Zimmer i jego muzyka do filmu Duna, część druga.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: Poczekajcie, odnajdziecie liczne nowości, a głosować możecie non-stop na rmfclassic.pl. Notowanie główne w niedzielę od godziny 18. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: To była muzyka Sergiusza Prokofiewa, fragment symfonii klasycznej, wykonanie orkiestry Academy of St. Martin in the Fields pod batutą Sir Evila Marinera, tu RMF Classic. 20.30 na zegarach. Zapraszam na kolejny premierowy odcinek Lalki Bolesława Prusa. Dotychczasowe odcinki odnajdziecie w specjalnym podcaście na podstronie poświęconej naszej wrześniowej lekturze na rmfclassic.pl.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Masz tu, mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki, trzy historie Napoleona I, życie Garibaldiego i Koszuta, historię Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się, nagle otworzył drugie drzwi. Boże miłosierny, ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat 25. Okna zakratowane, zielona firanka, bój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitaru. Jak to, pytam, więc mnie już przenieśli? Tak, odpowiada Staś, przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie. Niestety. A nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Szatynka, szare oczy, rysy, cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki. Sam smak. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuję jej z mężem, tylko z małą córeczką, Helunią. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe Frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Już kiedym się tak rozgadał, dalibóg robię się plotkarzem, więc muszę dodać, że w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest 7 subiektów, ale nie ma jedności. Klein i Lisiecki jako dawniejsi trzymają tylko z sobą, 3 zaś nowi subiekci, galanteryjny, metalowy i gumowy, są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy Zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im Zięba. Oto, jeżeli chodzi o dokuczenie 7. naszemu subiektowi, Szlangbaumowi. Ten Szlangbaum jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem. Od tej pory ciągle pracował u chrześcijan i dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę. W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. Stachu, rzekł pokornym głosem, utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? Spytał Stach. Nie śmiałem. Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął Szlangbauma z pensją 1500 rubli rocznie. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ci do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: W tym tygodniu posłuchamy kilkunastoletniego Salvatore Accardo, skrzypka, który jako pierwszy nagrał w połowie lat 70. komplet koncertów Paganiniego, łącznie ze światową premierą koncertu numer 6. Posłuchamy go z ciekawej, wydanej w Japonii, klubowej płyty.
1: Już jutro po 21:00 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Cała orkiestra w Twoim fotelu.

0: To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Ojciec chciałby został architektem i przedsiębiorcą budowlanym. On wolał zostać malarzem, ale odkrył kino. Wyreżyserował filmy, które przyniosły mu sławę i pozycję w historii światowej kinematografii. Przy okazji wyreżyserował też swoją historię. Poznajmy Fritza Langa. W styczniu 1933 roku kanclerzem Rzeszy Niemieckiej zostaje Adolf Hitler. Po pożarze Reichstagu rozpoczyna się przejmowanie przez nazistów władzy absolutnej. Hitler wie, że ogromne znaczenie ma propaganda, a tę zapewnia prasa oraz kino. Dlatego pod koniec marca nowy minister propagandy Józef Goebbels zaprasza do siebie czołowego reżysera Fritza Langa. Tematem spotkania jest jego nowy film Testament doktora Mabuse. To kontynuacja nakręconego 10 lat wcześniej jeszcze niemego filmu Doktor Mabuse – Hazardzista. Tytułowy bohater, przestępca, powraca tym razem w roli szaleńca piszącego w celi zakładu dla obłąkanych plan zbrodni. Ale plan ten za sprawą garstki jego wspólników jest na bieżąco realizowany. Goebbels dostrzega w filmie coś niepokojącego. Führer swój polityczny testament, książkę Mein Kampf, napisał w celi więziennej i zrealizował przy udziale garstki wiernych towarzyszy. Dlatego testament doktora Mabuse, choć zdaniem Goebbelsa jest dobrym filmem, nie może trafić do kin. Ale nie oznacza to wyroku dla reżysera. Zarówno Goebbels, jak i Hitler są miłośnikami kina. Fritz Lang nakręcił już wiele doskonałych filmów, a wśród nich epos Nibelungowie, którego scenariusz napisał wraz z żoną, scenarzystką Theo von Harbou, na podstawie starogermańskiego epickiego poematu rozsławionego wcześniej przez Richarda Wagnera. Dla Goebbelsa langowscy Nibelungowie obok pancernika Patiomkina Siergieja Eisensteina, Anny Kareniny z Gretą Garbo w roli głównej oraz Der Rebel Louisa Trenera są jednym z czterech największych dzieł filmowych. I w dowód uznania proponuje Langowi, by pokierował nową niemiecką kinematografią. Reżyser ma wątpliwości, nie jest pewny, czy może objąć tak ważną rolę, bowiem jego matka była Żydówką. Goebbels odpowiada, że przecież to on decyduje, kto jest Żydem, a kto nim nie jest. Lang w tej sytuacji prosi o dzień do namysłu i ukradkiem spogląda na zegarek. A po wyjściu z gabinetu ministra propagandy biegnie do banku. Niestety nie zdąża, mimo to tak jak stoi wsiada do pociągu do Paryża i opuszcza Niemcy. Tę wersję wydarzeń Fritz Lang będzie powtarzać przez wiele lat. Jest jednak mało prawdopodobne, by jego opowieść była prawdziwa, choć jest w niej ziarnko prawdy. Friedrich Christian Anton Lang przychodzi na świat w 1890 roku w Wiedniu w rodzinie austriackiego architekta i przedsiębiorcy budowlanego Antona Langa oraz Pauline Lang. Pauline pomaga mężowi, prowadząc ich firmę budowlaną. Jest Żydówką, a Anton nieślubnym dzieckiem żydowskiej pokojówki. Został ochrzczony i wychowany w religii katolickiej, ale biorąc ślub cywilny w 1883 roku stał się bezwyznaniowcem. Dopiero spodziewając się urodzenia dziecka, latem 1890 roku Langowie przyjmują chrzest i zawierają związek małżeński w kościele. W przyszłości nie zmieni to faktu, że dla nazistów ich syn faktycznie będzie półżydem. Co ciekawe, zgodnie z żydowskim prawem przyjmującym pochodzenie po matce, po prostu Żydem. Fritz wychowuje się w zamożnym domu. Po skończeniu szkoły powszechnej za namową ojca rozpoczyna studia inżynierii lądowej na Wiedeńskim Uniwersytecie Technicznym. W przyszłości ma przejąć rodzinne przedsiębiorstwo. Inżynieria jednak go nie interesuje. Po pierwszym roku rzuca studia i próbuje zdać egzamin do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bez rezultatu. Przez kilka miesięcy maluje scenografię dla kabaretów i scen teatralnych. Wreszcie porzuca Wiedeń i rusza w podróż po Europie. Przez 3 semestry studiuje w Monachium w Królewskiej Szkole Sztuk Stosowanych. Później jest w Paryżu, gdzie wciąż stara się uczyć malarstwa w prywatnych szkołach. 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a 3 dni później Francji. Lang jest Austro-Węgrem i jako obywatel państwa sprzymierzonego z Niemcami staje się osobą niepożądaną. Nie zamierza jednak czekać na internowanie. 3 sierpnia wieczorem wsiada do pociągu Paryż-Berlin. Na granicy belgijskiej zostaje zatrzymany i trafia do aresztu. Ale jeszcze tej samej nocy ucieka i już 5 sierpnia jest w Wiedniu. Ma 24 lata. Na ochotnika zgłasza się na roczne szkolenie oficerskie w 13. Dywizjonie Artylerii Polowej. Zimą 1916 roku trafia na front na Wołyniu. W artylerii służy jako oficer rozpoznania, a to oznacza, że nie stoi przy baterii dział w bezpiecznej odległości od linii frontu. Zaledwie po miesiącu daje się poznać jako odważny żołnierz. Sam podchodzi pod rosyjskie stanowiska i mimo ciężkiego ostrzału udaje mu się wrócić ze szkicem umocnień wroga. Artyleria niszczy stanowisko karabinu maszynowego, a on otrzymuje srebrny medal walecznych drugiej klasy. Latem pod Teremnem powtarza niebezpieczny wyczyn, przy okazji naprawiając kable telefoniczne. Tym razem ostrzega swoje oddziały przed rozwijającym się atakiem. A pod Chotopieczą spędza 12 godzin uwięziony pod ogniem Rosjan. Awansuje za to na porucznika. Niestety w ciągu 2 lat trzykrotnie zostaje ranny i sporo czasu musi spędzić w wojskowych lazaretach. Podczas leczenia powraca do rysowania, malowania i zaczyna pisać. Będąc na urlopie w Wiedniu poznaje austriackiego reżysera Joe Maya, który od kilku lat produkuje filmy w Berlinie. May dostrzega, że Lang myśli obrazami. To wyjątkowo cenny dar. Proponuje mu współpracę. Na razie przy pisaniu scenariuszy do filmów Ślub w klubie ekscentryków oraz Hilde Waren i śmierć. Jeszcze przed końcem wojny Lang zostaje zdemobilizowany. Od razu jedzie do Berlina, gdzie May rozkręca swoje studio filmowe. Dzięki niemu poznaje producenta filmowego Erisha Pommera, który jest rówieśnikiem Langa i tak jak on weteranem. Filmy robił już przed wojną, w 1917 roku produkował kroniki filmowe, a teraz zaczyna rozkręcać własne studio. Pommer również zauważa, że Lang nie tylko sprawnie opowiada historię, ale wie, jak powinny wyglądać na ekranie. Pod koniec 1918 roku powierza mu reżyserię filmu Halbblut – Półkrew. Po wojnie częściowe zniesienie cenzury sprzyja niemieckim filmowcom. Na ich korzyść paradoksalnie działa też zła sytuacja ekonomiczna, niska wartość marki w stosunku do dolara. Już samo sprzedanie filmu za granicę pokrywa całe koszty produkcji. Wpływy z biletów w Niemczech są już czystym zyskiem. Dlatego filmy powstają ekspresowo. Zdjęcia do Halbblut zajmują niespełna miesiąc, a już w kwietniu 1919 roku film jest wyświetlany w kinach. Recenzje są na ogół przychylne, choć nie podoba się, że zdjęcia wykonano w atelier. Jeszcze przed premierą, właściwie zaraz po zakończeniu zdjęć, Lang bierze ślub z aktorką teatralną Elisabeth Rosenthal. Związek nie trwa jednak długo. 25 września 1920 roku o godzinie 19 w ich berlińskim mieszkaniu przy Tarantastrasse 1 26-letnia Elisabeth odbiera sobie życie. Siedząc w wannie strzela w swoją pierś z pistoletu Fritza. I choć okoliczności wydają się co najmniej dziwne, policja nie stawia nikomu zarzutów. Samobójcy zazwyczaj strzelają w głowę. Do protokołu trafia jednak słowo wypadek. Strzał prawdopodobnie padł przypadkowo w trakcie szamotaniny. A powodem miała być małżeńska kłótnia spowodowana nakryciem Fritza w intymnej sytuacji z aktorką teatralną i scenarzystką Theą von Harbo. Jedno jest pewne, Langa i Harbo łączy coś więcej niż znajomość. Wiosną 1920 roku wspólnie pracowali nad scenariuszem do filmu Das Wandernde Bild – Wędrująca Madonna, a zdjęcia kręcono latem. Po śmierci Elisabeth zaczynają pisać scenariusze kolejno do Kämpfende Herze – Walczące Serca, Der Müde Tod – Zmęczona Śmierć oraz Das Indische Grabmal – Indyjski Grobowiec. Ale prawdziwą sławę ich duetowi przynosi wyreżyserowany przez Langa Doktor Mabuse. Film ma 2 części. Pierwsza, Doktor Mabuse, hazardzista, obraz epoki, wchodzi na ekrany kin 27 kwietnia 1922 roku. Miesiąc później widzowie mogą poznać Doktora Mabuse, hazardzista, Inferno, gra ludzi naszych czasów. Dwuczęściowe, a nawet wieloczęściowe filmy nie są niczym nowym. Lang ma na koncie już nakręcony dla Pommera kryminał Die Spinnen, Pająki. Ale dopiero Doktor Mabuse przynosi mu rozpoznawalność i sławę. Odtąd jego nazwisko na afiszu będzie przyciągać widzów. Jeszcze w trakcie zdjęć do Doktora Mabuse Thea von Harbo rozwodzi się z mężem. Notabene od twórcą głównej roli Rudolfem Kleinrogge. Rozstają się polubownie, a w sierpniu 1922 roku Thea wychodzi za mąż za Fritza Langa, co w kontekście samobójczej śmierci Elisabeth budzi plotki i domysły. Lang powraca do kin dopiero po 2 latach z kolejnym kasowym hitem, dwuczęściowym eposem Nibelungowie, którego producentem jest również Erich Pommer i studio Universal Film AG, czyli w skrócie UFA. To dzieło, w którym ujawnia swoją fascynację formą. nie próbuje realistycznie ukazać średniowiecza. Z rozmachem tworzy jego własny obraz, tłem są monumentalne scenografie budujące klimat filmu. Sukces Nibelungów przekonuje zarząd UFA, by powierzyć Langowi kolejną produkcję, właściwie superprodukcję. Scenariusz jest już gotowy, napisany przez Tę i Fritza na podstawie jej powieści Metropolis. To opowieść o dystopijnym świecie, w którym żyją dwie kasty. Wąska grupa rządzących, stanowiąca rozum, i pracujących dla nich biednych robotników z podziemnego miasta, czyli ręce. Przesłaniem fabuły jest teza, że pomiędzy rozumem a rękami powinno znaleźć się serce. Przygotowania do rozpoczęcia zdjęć trwają blisko rok. Trzeba zbudować ogromne scenografie, nad którymi pracuje grupa architektów. W tym celu UFA wynajmuje studio w Staken, w dawnym hangarze sterowców. Tam powstaje podziemne miasto i ogromne maszyny. Parę potrzebną do pokazania ich pracy podaje kilka ustawionych przed hangarem parowozów. Staken jednak nie wystarcza. UFA w ciągu 6 miesięcy na potrzeby Metropolis buduje własne studio w Babelsbergu, wówczas największe w Europie. W nim budowane są makiety górnego miasta, a niektóre ujęcia plenerowe są kręcone w Wiedniu na terenie cegielni w Winnenbergu. Jej pracownicy zostają zaangażowani jako statyści. Lang jest perfekcjonistą, a jednocześnie tyranem, który szybko zostaje znienawidzony przez ekipę. 18-letnia Brigitte Helm, grając w stroju Maschinenmensch, robota, musi wielokrotnie upadać. W jednej ze scen klęka przed nią Gustav Fröhlich, odtwórca głównej roli. Ujęcie jest powtarzane przez 2 dni, zanim Lang uzna, że jest wystarczająco dobre. Do efektów specjalnych operatorzy wykorzystują różne triki optyczne, systemy luster i wielokrotną ekspozycję taśmy filmowej. Aby ukazać główną arterię miasta, korzystają z animacji poklatkowej. 300 modeli samochodów jest przesuwanych milimetr po milimetrze i filmowanych po jednej klatce. W taki sposób 10-sekundowe ujęcie zabiera im aż 8 dni. W scenach zbiorowych biorą udział tysiące statystów. Lang upiera się, by w scenie wieży Babel zagrało 4000 łysych mężczyzn. Mimo że w Niemczech szaleje bezrobocie i o statystów nie jest trudno, udaje się znaleźć ledwie 1100, którzy zgadzają się ogolić głowy. Zdjęcia trwają 310 dni i 60 nocy. Lang zużywa 600 km taśmy filmowej, na której utrwala 350 godzin ujęć. Łącznie bierze w nich udział 36 tysięcy mężczyzn, 11 tysięcy kobiet i 750 dzieci. Głównie niedożywionych, co ma stanowić obraz nędzy w dolnym mieście. Thea von Harbou będzie później mówić, że dzieciom zapewniano 4 posiłki i miały doskonałe warunki, dlatego chętnych nie brakowało. W rzeczywistości statyści muszą przez wiele godzin grać duble, rzucając się do lodowatej wody. Albo nosząc kamienie w pełnym słońcu, co prowadzi do oparzeń słonecznych. Skala przedsięwzięcia jest tak ogromna, że studio UFA już na początku produkcji musi przyjąć do spółki przedsiębiorcę medialnego Alfreda Hugenberga. Pomer jest temu przeciwny i w połowie zdjęć jego kontrakt nie zostaje przedłużony. Tym samym Lang traci producenta, z którym zrobił większość swoich filmów. A o tym, jak potoczą się losy Metropolis, dowiemy się już po przerwie.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

0: w RMF Classic.
1: Premiera Metropolis odbywa się 10 stycznia 1927 roku w Ufa Palast am Zoo. W następnych dniach 2,5-godzinny film jest wyświetlany w pawilonie Ufa na Nollensdorfplatz. Jest kompletną klapą. Recenzje są miażdżące. Zdaniem jednych krytyków fabuła jest naiwna, zdaniem innych kiczowata. Jedyne, za co film jest chwalony, to efekty specjalne, które są wybitne i niespotykane. Doceniany jest też rozmach niektórych scen, które robią ogromne wrażenie. Herbert Wells pisze na łamach New York Timesa: ostatnio widziałem najgłupszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Nie sądzę, żeby można było zrobić jeszcze głupszy. Nazywa się Metropolis, pochodzi z wielkich niemieckich studiów UFA i trzeba wspomnieć, że pochłonął ogromne koszty produkcji. Prezentuje burzliwą koncentrację niemal wszystkich możliwych absurdów, banałów, ogólników i chaosu dotyczącego postępu mechanicznego i postępu w ogóle, podawanych z sosem sentymentalizmu. Metropolis faktycznie pochłonęło ogromne pieniądze. Film kosztował 5 300 000 marek, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze stanowi równowartość blisko 25 milionów euro. W 1927 roku jest najdroższym filmem wyprodukowanym dotąd w Niemczech. Choć trzeba przyznać, że nawet nie zbliżył się do najdroższej amerykańskiej produkcji. Ben-Hur z 1925 roku kosztował niemal 4 miliony dolarów. Mimo to Lang doprowadza studio UFA na skraj bankructwa. Katastrofę powstrzymuje, a właściwie wykorzystuje Alfred Hugenberg, przejmując studio filmowe. Metropolis żywcem grzebie również Langa. Żadne studio nie ma odwagi go zatrudnić. Skutkiem tego kolejne dwa filmy, Szpiegów oraz Kobietę na Księżycu, musi wyprodukować sam. Mimo niskich budżetów oba odnoszą komercyjny sukces, co przywraca mu pozycję. W tym czasie za oceanem pojawiają się pierwsze filmy dźwiękowe. Lang na razie dostrzega w nich ograniczenia techniczne i jest sceptyczny. Technika rozwija się jednak w błyskawicznym tempie i już w styczniu 1931 roku rozpoczyna zdjęcia do M. Miasto szuka mordercy. Scenariusz piszą wraz z Theo, opierając się na prawdziwej historii zabójcy Petera Kürntena, nazywanego wampirem z Düsseldorfu. W tym filmie Lang udowadnia, że naprawdę jest geniuszem kina. Wszyscy już wykorzystują dźwięk, ale nikt nie potrafi zrobić tego tak jak on. Buduje napięcie melodią w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Gwieżdże ją zabójca Hans Beckert, w tej roli Peter Lorre. Nie widzimy go jednak, a melodia zapowiada niebezpieczeństwo. Lang wykorzystuje jeszcze jeden sprawny trik. Zabójcę ściga zarówno policja kryminalna, jak i świat przestępczy, dla którego stał się zagrożeniem, bo sprowadził gniew policji. Sceny narad policyjnych przeplatają się ze scenami spotkań przywódców przestępczego świata. Zdanie wypowiadane przez komisarza policji jest kończone w kolejnym ujęciu przez herszta bandytów. Lang uzyskuje w ten sposób płynność narracji i doskonałe tempo. M jest kinowym hitem i jego producent, studio Nero Film, postanawia kontynuować opowieść o doktorze Mabuse. Lang pracuje nad nią na przełomie 1932 i 1933 roku, gdy NSDAP przejmuje władzę. Premiera zostaje zapowiedziana na 24 marca, ale w przeddzień prasa informuje, że z przyczyn technicznych film zostanie pokazany w innym terminie. Prawda jest taka, że nie został jeszcze zmontowany, przez co nie trafił na pokaz w urzędzie cenzorskim. Cenzura filmowa nie jest niczym nowym. Filmy są zatwierdzane do dystrybucji na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych. 4 dni później, 28 marca, nowy minister propagandy organizuje spotkanie z filmowcami. Ale uczestnicy zapamiętują je zupełnie inaczej niż to, co w późniejszych opowieściach będzie mówić Lang. Gościem Józefa Goebbelsa są najważniejsi producenci, reżyserzy i scenarzyści. Minister chwali Fritza Langa, wymieniając Nibelungów wśród 4 najważniejszych produkcji światowego kina. I mówi, że od 2 tygodni prowadzi rozmowy z przedstawicielami branży filmowej. Jego zdaniem niemiecki film jest w kryzysie, ale nie ekonomicznym, a duchowym. Niemiecka kinematografia ma zostać przekształcona zgodnie z nową ideologią. Następnego dnia niezmontowany do końca doktor Mabuse trafia na pokaz w cenzurze, w którym uczestniczy Goebbels. Jego zdaniem film zawiera praktyczną instrukcję popełniania przestępstwa i nie wyraża zgody na jego wyświetlanie. Co ciekawe, Goebbels zachowuje kopię i będzie ją wyświetlać na prywatnych pokazach dla znajomych. Przy jednej z takich okazji zapisze w swoim dzienniku, że uderzyła go nuda przedstawienia, szorstkość konstrukcji i nieadekwatność gry aktorskiej. Mimo to doktor Mabuse zostaje pokazany publicznie, tyle że w Budapeszcie, gdzie 21 kwietnia ma premierę w kinie Royal Apollo. Tego samego dnia w Paryżu zostaje wyświetlona wersja francuskojęzyczna. Ale Lang nie widzi już dla siebie miejsca w nowej niemieckiej kinematografii. W kwietniu finalizuje rozwód z Theo von Harbo, skutek kolejnego romansu z planu filmowego, a w czerwcu otrzymuje wizę i kilkakrotnie podróżuje do Paryża i Londynu. Niemcy opuszcza definitywnie 31 lipca 1933 roku, przez nikogo nie ścigany. Chwilowym przystankiem jest Paryż, gdzie wraz z Erichem Pommerem, który również opuścił Niemcy, kręcą film Lilium. W 1936 roku Lang dociera do Hollywood, gdzie odkrywa coś zaskakującego. W Niemczech był wielkim reżyserem. Tu jest jednym z wielu reżyserów zatrudnianych przez MGM, gdzie filmy produkuje się jak na taśmie w fabryce. Okazuje się też, że amerykańska cenzura jest dużo bardziej restrykcyjna od niemieckiej. Już w pierwszym filmie Fury producent nakazuje mu dokonać zmian w scenariuszu. Tematem ma być lincz na niesłusznie posądzonym czarnoskórym bohaterze. Bohater ma być jednak biały, Lang nie może pokazywać czarnoskórych ofiar ani brutalności rozwścieczonego tłumu. A na końcu ma znaleźć się happy end. Już w trakcie kręcenia Fury Lang zaczyna tworzyć w Hollywood ligę antynazistowską. Po rozpoczęciu wojny w Europie chce kręcić filmy ukazujące prawdę o nazistach, ale studio studzi jego temperament, bo Ameryka nie przystąpiła do wojny i stara się być neutralna. Mimo to w 1941 roku udaje mu się nakręcić Polowanie na człowieka. Sytuacja zmienia się po ataku na Pearl Harbor. Powstają trzy kolejne filmy uznawane za propagandowe, których celem ma być zmiana postawy Amerykanów wobec niemieckich nazistów. W 1943 roku Kaci też umierają, w 1944 Ministerstwo Strachu i już po zakończeniu wojny Płaszcz i Sztylet. Po wojnie Lang pozostaje w Hollywood, gdzie jest kojarzony z gatunkiem noir. Często powraca do motywów ze swoich pierwszych produkcji, tajnych organizacji, szpiegów, podwójnej tożsamości bohaterów i ludzi pozbawionych kontroli nad sytuacją. Do 1956 roku udaje mu się nakręcić 22 filmy. Jednak praca w amerykańskiej fabryce snów to nie to samo, co złote czasy niemieckiego kina. W Niemczech realizował każdy scenariusz, miał pełną swobodę w obsadzaniu aktorów i nikt nie liczył mu kosztów produkcji. W Ameryce musi szukać sponsorów i producentów, których przekona do scenariusza, a podczas pracy musi robić to, na co mu pozwolą. Gdy Lang zamierza przejść na emeryturę, niemiecki producent Arthur Brauner proponuje mu nakręcenie remake'u dwóch filmów, do których w latach 20. napisał scenariusz z Theo von Harbo, ale wyreżyserował je Joe Mai. Lang zgadza się. Tygrys, Eshnapur i Indyjski grobowiec są udane i Brauner chce, by Lang nakręcił jeszcze nową wersję testamentu doktora Mabuse. Langowi podoba się ten pomysł, ale woli sfilmować kontynuację historii szalonego przestępcy. Wraz z Heinzem Wuttingiem piszą scenariusz do Tysiąca oczu doktora Mabuse. Jest to orwellowska wizja, w której profesor Jordan kieruje siecią obserwacji, a przez nią wydarzeniami, urządzając się w zbudowanym przez nazistów hotelu Luxor. Po 1960 roku stan zdrowia Langa gwałtownie się pogarsza. Już podczas realizacji filmu jest niemal ślepy. Tym samym Doktor Mabuse jest jego ostatnim filmem. Ale tu następuje zwrot akcji niczym w dobrym scenariuszu. Lang zostaje odkryty przez młodą generację francuskich filmowców, dla których jest wzorem do naśladowania. W 1963 roku Jean-Luc Godard obsadza Langa w roli Langa w filmie Le Mépris – Pogarda. Okazuje się, że nie tylko francuskie kino inspiruje się filmami Langa. Scenograf Ken Adam, który tworzył klimat bondowskiego uniwersum, przyznaje otwarcie, że czerpie z Metropolis i innych jego filmów. Zauważalne jest też podobieństwo między tajnymi organizacjami kreowanymi przez Fleminga w przygodach Bonda a postacią doktora Mabuse. Natomiast samo Metropolis zostaje docenione na krótko przed śmiercią reżysera. Krytycy uznają je za jeden z najważniejszych filmów w historii kinematografii. Pozostaje jeszcze ostatecznie wyjaśnić, czy Lang po spotkaniu z Goebbelsem uciekł z Niemiec. Filmoznawca profesor Andrzej Gwóźdź, który bada kino niemieckie okresu Republiki Weimarskiej, uważa, że wersja przedstawiona przez Langa nie może być traktowana bezkrytycznie. Spotkanie Goebbelsa z filmowcami jest dobrze udokumentowane, są też relacje uczestników, którzy zapamiętali, że Lang był na nim obecny. Są również dokumenty potwierdzające, że Niemcy opuścił pod koniec lipca. Lang był nie tylko reżyserem filmowym. Reżyserował również swoją własną historię.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
4: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
3: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze. Chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę. Ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

na banie. Cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie mam czasu ci teraz tego wyjaśniać. Przerwałam mu, bo nie zamierzała odpowiadać na żadne z jego pytań. Przyszłam tu, bo mam wobec ciebie dług. Gdybyś nie zawrócił, leżałabym teraz na stole dr Prescott i koleżanka mojego taty rozbierałaby mnie na części, żeby dowiedzieć się, jak ten skurwysyn mnie zabił. Dziękuję, że wróciłeś. Brzmi to górnolotnie, ale uratowałeś mi życie i przepraszam, że tak cię potraktowałam. W oczach miała łzy. Ale obiecuję ci, że zrobię wszystko, żeby cię z tego wyciągnąć. Staram się, żeby mecenas dojechał na twoją rozprawę o areszt, ale na tę chwilę nie mogę niczego zagwarantować. Umilkła. Wróciłem, żeby odzyskać swoje materiały, a nie bronić cię przed tym ch**em. Po prostu tak się ułożyło. Oświadczył Noa zimno, a Alena poczuła się tak, jakby uderzył ją w brzuch. Ale skoro masz u mnie dług, jak najszybciej wyloguj mnie z chmury. Papugą się nie zajmuj, nie boję się pierdla ani sądu. Jeśli to zrobisz, możemy gadać dalej. Ale zawahała się, to jest najważniejsze, Leno. Nie zrobiłem nic złego. Kiedy wreszcie mi uwierzysz, że nie jestem pomocnikiem tego skurwysyna? Chwycił ją za chore ramię, a ona aż się skrzywiła, więc natychmiast ją puścił pod nosem, mrucząc słowa przeprosin. I koniecznie wysłuchaj serii o raptorze, dorzucił. Jest jeszcze jedno, o czym chyba powinieneś wiedzieć. Podała mu wygniecioną kopertę. Zanim to wszystko się stało, byłam u twojego brata. W Konstancinie.
2: W Konstancinie?
1: Powtórzył jak echo.
2: W domu moich rodziców.
1: A po co? Długo by opowiadać. Machnęła ręką. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie jest zagrożenie i myślałam, że to ty. Nieważne. Otwórz i przeczytaj, bo nie mogę ci tego zostawić. Pewnie eskorta do sądu już jedzie.
3: Noa rozerwał kopertę i ledwie rzucił okiem na pismo, a jego twarz momentalnie stężała. Nie czytał dalej. Oddał jej papiery bez słowa.
1: Ty wiesz, co to jest?
3: Odgadła Lena. Rozumiem już, dlaczego Alek nie przyjechał mnie ratować. Tato pewnie znów zapadł w śpiączkę i mój brat jest teraz prokurentem koncernu. Mam zostać wydziedziczony. Mruknął, a potem spojrzał na nią wilkiem. Dlaczego policja tego nie zabezpieczyła?
1: Miałam ten dokument w plecaku razem z aktami spraw, które analizowałam. Zawieruszył się między papierami, więc mi go nie zabrali.
3: Jeszcze nie. Zawahała się i zdecydowała się na pełną szczerość. Jak ci mówiłam, będę odsunięta, bo teraz jestem jedną z ofiar nocnogłowcy. A chociaż mam swoją teorię w tej sprawie, nie mogę jej przedstawić, bo w filmie jestem persona non grata. Owszem, litują się nade mną, ale przede wszystkim uważają, że morderca tak mnie potraktował, bo wsadzałam nos nie tam, gdzie trzeba. A ja jestem pewna, że on w ten sposób zemścił się na mnie za Darię. Popełniłam błąd, występując na konferencji. Wszyscy obstawiają, że to zadziałało jak przynęta. Sama się wystawiłam.
2: Niezły z nas duet wyrzutków. Noa uśmiechnął się krzywo. Podejrzany i jego ofiara. Tak pewnie o nas plotkują w komendzie.
1: Nawet tak nie żartuj. Odparła z ponurą miną. Obiecuję ci, że wrócę na stanowisko i nie odpuszczę. Nie dam się zdegradować, bo chcę znaleźć bydlaka, który mi to zrobił. Spojrzała na swoją rękę i podniosła hardo podbródek. Mówią, że miałam szczęście, że nie zostałam zgwałcona, ale ja wiem, że on po prostu nie zdążył.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.